0: Muzyczne Radio Lato na wakacjach.
1: Rysowałem nasze plany.

co były. Wielkie słowa, które z kłamstwy budowałaś. Na tym, co jest najpiękniejsze.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry. Dziś w programie próba odpowiedzi na pytanie, czym różni się szczególna ostrożność od zwykłej. Trochę przekornie powiem, że wysokością mandatu. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
2: Określenie szczególna ostrożność to dość ogólnikowo brzmiące stwierdzenie, którego na domiar złego w żaden konkretny sposób nie tłumaczy ustawa Prawo o ruchu drogowym. Znajdziemy tam następujące wyjaśnienie. To ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność, ale gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność. Unikać wszelkiego działania, które mogło by spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
0: Aktualne przepisy.
2: Z tych wyjaśnień sprawa o ruchu drogowym i nie tylko wynika, że powinniśmy uważnie obserwować sytuację na drodze, nie wykonywać nagłych manewrów, być przygotowanym na szybką reakcję i jeszcze to zaniechanie, czyli niewykonanie manewru, który pomoże uniknąć zagrożenia, też jest niezachowaniem szczególnej ostrożności. Można się pogubić w interpretacjach, prawo pozostawia je naszym domysłom i decyzji policjantów. Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć nam na przykład w czasie różnych manewrów, jak wyprzedzanie, cofanie, włączanie się do ruchu, zmiana pasa, skręcanie w drogę poprzeczną, omijanie innego pojazdu lub pieszych. Oprócz tego, w czasie zbliżania się do wszystkich miejsc, w których nasz tor jazdy przecina się z torem innych uczestników ruchu, czyli też gdy dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego, rowerowego i oczywiście skrzyżowań. Na dodatek w przepisach pojawia się też określenie należytej ostrożności, wymaganej ustawowo, która może być ostrożnością zwykłą lub szczególną. Ta ostatnia bezsprzecznie łączy się z zasadą ograniczonego zaufania. Szczególna ostrożność nie dotyczy więc tylko naszego zachowania na drodze, ale także innych uczestników ruchu. Artykuł 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi: uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.
0: Porady ekspertów.
2: Nie możemy zatem z góry zakładać, że inne osoby na drodze zachowują się zgodnie z prawem i musimy brać pod uwagę różne scenariusze. Na przykład takie: kierowca nie zatrzyma się na czerwonym świetle lub na stopie, pieszy przejdzie przez przejście na czerwonym, rowerzysta wjedzie na przejście dla pieszych, kierowca nie ustąpi nam pierwszeństwa przejazdu i tak dalej i tym podobne. Niezachowanie szczególnej ostrożności może być przyczyną spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i jako takie karany jest mandatem w wysokości 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 30 000 zł. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Wielu kierowców myli pojęcie szczególnej ostrożności z na przykład powolną jazdą, nawet gdy potencjalnego zagrożenia nie ma, przez co tamują oni ruch, zatrzymując się lub zwalniając w każdej możliwej sytuacji, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie na drodze. No to życzę połapania się w tym wszystkim i bezpiecznej, ostrożnej, należycie ostrożnej jazdy. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Przebudowa systemu monitoringu w gminie Lubin. Ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony bike maratonu.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: W gminie Lubin przebudowa systemu monitoringu wchodzi w kolejny etap. Teraz na terenie gminy działa około 120 kamer rozmieszczonych w różnych miejscowościach. Po modernizacji obraz ze wszystkich urządzeń będzie trafiał do jednego centrum monitoringu zlokalizowanego w urzędzie gminy Lubin.
6: Nowe rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie systemem, obniżyć koszty jego utrzymania i zapewnić pełną kontrolę nad gminnym monitoringiem. O szczegółach mówi Sylwia Rozkosz, rzeczniczka gminy Lubin.
7: Po zakończeniu przebudowy obraz wszystkich kamer będzie trafiał do jednego punktu w Urzędzie Gminy Lubin. Za obsługę tego systemu odpowiadać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie ochrony danych osobowych. Teraz w czasie prac mieszkańcy mogą zauważyć czasowy brak podglądu obrazu online. Nie oznacza to jednak wyłączenia monitoringu. Kamery pozostają sprawne i nieprzerwanie rejestrują. Obraz, a nagrania są oczywiście zapisane.
6: Modernizacja monitoringu w gminie Lubin trwa już od kilku miesięcy, a inwestycja realizowana jest etapami i zakłada odejście od dotychczasowego modelu, w którym system opierał się na 33 lokalnych punktach, a za transmisję obrazu, jego archiwizację oraz obsługę odpowiadał zewnętrzny operator. Po zakończeniu prac monitoring będzie zarządzany w całości przez gminę, a wszystkie kamery zostaną zintegrowane z jednym centrum monitoringu w Urzędzie Gminy Lubin. Takie rozwiązanie ma zwiększyć niezawodność systemu, usprawnić jego obsługę oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Teraz Wałbrzych, gdzie ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony bike maratonu. Ci najsilniejsi przejadą ponad 100 kilometrów.
8: Tak, tegoroczna odsłona zawodów odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, a włącznie ze wspomnianym 100-kilometrowym dystansem ultra uczestnicy powalczą na czterech zróżnicowanych trasach od 15 do właśnie ponad 100 kilometrów. Zapisy do wyścigu cały czas trwają.
9: Do wyboru jest faktycznie sporo możliwości i nie trzeba być wytrawnym sportowcem, o czym pewnie za chwilę powie nasz gość, żeby po prostu sprawdzić siebie, jeżeli nigdy nie braliście udziału w tej imprezie, która przecież w zeszłym roku wróciła po przerwie do naszego miasta. Możecie spróbować swoich sił, a jeżeli braliście udział w tym wydarzeniu w poprzednich edycjach, no to warto poprawiać swój wynik.
8: Powiedziała Kamila Świerczyńska, szefowa wałbrzyskiego Aquazdroju. Najbardziej wymagający dystans ultra liczy 102 km oraz 3000 metrów przewyższenia. Trasa prowadzi przez masywy Trójgarbu i Chełmca. Specjalnych utrudnień w ruchu nie przewidziano. Kierowcy muszą przygotować się na jedynie chwilowe zatrzymania ruchu na drodze pomiędzy Jabłowem a Luboninem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami. Jabłowem a Lubomierzem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami.
10: Ale to są chwilowe utrudnienia, nie zamykamy ruchu na stałe, więc to będą takie, myślę, dla kierowców realnie 5-10 minut postoi w jakimś jednym miejscu i pojedzie dalej.
8: A to już Maciej Grabek, organizator wydarzenia. Oprócz rywalizacji dorosłych wystartują dzieci w Bike Marathon Kids oraz kolarze na rowerach elektrycznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Tymczasem dwóch młodych zawodników z Jeleniej Góry sięgnęło po tytuły wicemistrzów Polski w zawodach hulajnoga street. W Mińsku Mazowieckim na podium stanęli Tymek Mieszała i Miłosz Łabun. Dla obu zawodników to ważne osiągnięcia, choć każdy z nich ma za sobą zupełnie inną drogę. Z młodymi mistrzami rozmawiał Przemek Kaczałko.
11: Jak było na zawodach? Ciężko było?
12: To było dość fajnie. Jestem Tymon Mieszała.
13: A ja Miłosz Łabun.
12: Fajna atmosfera i fajnie się było zmierzyć z innymi zawodnikami. Wierzyłem w siebie.
13: To nie są moje pierwsze zawody. Na każdych zawodach staram się dać siebie jak najwięcej. Nieważne, czy mam konkurencję starszą czy młodszą, zawsze chcę się piąć do góry. Najważniejsze się na zawodach dobrze bawić. Nieważne, czy to jest miejsce pierwsze czy ostatnie, najważniejsze jest dobra zabawa. To jest największe moje marzenie, żeby tutaj jeździć z chłopakami z Jeleniej Góry na jak najwyższym poziomie.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Idziemy przebojem.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: 26. tytuł w karierze Igi Świątek. Polka wygrała w Toronto.

0: Konto. Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoctor. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek, zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
1: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
3: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
1: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
0: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Dzień dobry dziewczętom, dzień dobry chłopcom, dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Słuchajcie, niektórzy powiedzą eufemistycznie, że jest rześko, a my powiemy krótko i wprost, jest raczej zimno. Od 7 do raptem 13 stopni teraz na zewnątrz, ale później będzie lepiej. 29, 26, 27, o, takie temperatury. Jest piątek. Radek Bajor, Muzyczne Radio Lato. O poranku. Witajcie, bądźcie z nami.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Karsten i Star Again. Taka ładna piosenka, jest 12 po 6. Słuchajcie, to jest dopiero historia. Wiadomo, że Star Again, czyli znów wystartują do szkoły już za kilka... No dobra, niech będzie za 2 tygodnie. Dzieciaki mniejsze lub większe, w związku z czym pojawiają się różne reklamy w mediach. Ja dostałem taką: powrót do szkoły w super cenach. Ja do szkoły nie wracam za żadne skarby świata. Taka super cena, że laptop za 27 665 zł i 33 grosze. Ale trzeba powiedzieć jasno, jest przeceniony z 31 429,99. Super ceny.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: To jest Król Nocy, a my bądźmy królami poranka 13 po 6.

0: O tak, ratuj powoli, a na zegarze jest 16 minut po 6.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Więc nie powoli, ale szybciutko sprawdzamy, co tam mamy zapisane w kalendarzu, a w tym kalendarzu jest 14 sierpnia. Najgorzej jak kartkę ukradną. Elżbieta, Maksymilian i Marceli mają dzisiaj imieniny. Dzień energetyka jest i wcale nie chodzi tutaj o nic do picia, a... Słońce wstało o 5.42, więc i wy też wstawajcie, zajdzie o 20.21, wy wtedy nie śpijcie. A z innych ważnych rzeczy to proszę bardzo, pozwólcie, zajrzymy do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano, że tego dnia w roku 1953 urodził się James Horner, kompozytor muzyki filmowej, który skomponował muzykę do ponad 110 filmów, a zmarł mając lat 61 w roku 2015. W 1960 urodziła się Sarah Brightman, która jest śpiewaczką operową i piosenkarką, a w roku 1961 urodził się Maciej Maleńczuk, który tak naprawdę nie ma na imię Maciej, tylko Mirosław Maciej Maleńczuk. Urodził się w Wojcieszowie. Wojcieszów, jakby ktoś nie wiedział, to miasto w Polsce w województwie dolnośląskim w powiecie złotoryjskim, położone nad rzeką Kaczawą w górach kaczawskich w sudetach zachodnich blisko Jeleniej Góry. Tak w zasadzie to jakby dobrze popatrzeć na prawo od wlotu do Jeleniej Góry, jeżeli jedziecie od strony Wrocławia. Nie wiedzieć czemu został nazwany Bardem Krakowa, a powinien być nazwany Bardem Wojcieszowa. Nie wiem czy wiedzieliście, ale on uczęszczał do kilku szkół podstawowych, pisze Wikipedia, przy czym powtarzał 6 klasę, a następnie do szkoły zawodowej uczęszczał, a później do liceum zawodowego, którego nie ukończył. Jego oficjalny zawód to ślusarz, spawacz i zawód ten zdobył w więzieniu. Takie to koleje losu. Dobrze, my teraz o poważniejszych rzeczach będziemy mówili, będziemy przechodzili do kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: W którym to pod datą 14 sierpnia historia odnotowuje fakty następujące, iż w 1343 roku Bolko II Mały kupił od kuzyna Mikołaja Ziębickiego wieś Sobótkę wraz z Górą Ślężą za kwotę 1000 grzywien srebra. W 1563 roku w Gryfowie Śląskim w domu burmistrza urodził się Kaspar Schwenkfeld. Był przyrodnikiem, doktorem filozofii i medycyny, lekarzem miejskim w Gryfowie Śląskim i Jeleniej Górze. Był też autorem wielu prac dotyczących przyrody Sudetów. Był autorem opisu cieplic, zawierającego charakterystykę działania miejscowych wód mineralnych. Dzięki tej pracy uznawany jest za ojca współczesnej balneologii. W 1981 roku w Lubinie na placu budowy kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego odprawiona została pierwsza msza święta. W roku 1991 na wieżach archikatedry we Wrocławiu umieszczono 2 18-tonowe hełmy, a w 1997 roku w Lubomierzu otwarto pierwszy ogólnopolski festiwal filmów komediowych.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Burned, lucky, lucky, czyli szczęśliwy. Tego wam życzymy, żebyście w ten piątek byli szczęśliwi, chociaż w piątek to wiadomo, że większość ludzi jest szczęśliwa, bo piątek to jednak jest piątek i wiadomo, piątek weekendu, początek. Oprócz tych słów, bądźcie szczęśliwi, chcemy wam powiedzieć...
1: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Niepoprawni chciałam teraz meldują się, czyli ludzie z Jawora na 24 minuty po godzinie 6 w ten jakże piękny właśnie piątek 14 sierpnia. Dzień dobry, witajcie raz jeszcze. Będzie ciepło. Chciałam.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Już mówiliśmy, że to wcale nie jest rzeźko, to jest naprawdę zimno. 6,5 stopnia w Jeleniej Górze o 6 notowały termometry na stacji IMGW i to była najniższa temperatura, jeśli chodzi o pomiary w Polsce, dziś o poranku. A najwyższa temperatura w regionie teraz to raptem 13 stopni. Czapka i szalik? Nie, jeszcze nie ten czas, ale o poranku będzie chłodno, bo później to będzie gorąco. Od 27 do 29 stopni, a na niebie słońce, słońce i słońce. Aż tak do wieczora. Bez chmur, bez opadów, z wiatrem słabym ze wschodu i południowego wschodu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono będzie w ciągu dnia dzisiaj spadało. Teraz wynosi 1023-1024 hektopaskale. Jeśli chodzi o biometr, to u poranku jest niekorzystny. Później już tak dobrze nie będzie. A jeśli chodzi o jakość powietrza, sprawdźmy. Rzut oka na mapę smogową regionu jest wręcz idealnie. Cała mapa w kolorze zielonym oznaczającym. Jest fajnie. A teraz Beata Nowicka i poranny piątkowy raport regionalny.
4: Turniej czterech zamków, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków.
5: W Państwa oczach surowy metal zamieni się w oręż, narzędzia czy ozdobne detale.
4: Finał wakacyjnego cyklu plenerowego Lato na Dolnym Śląsku.
6: Moc darmowych atrakcji.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek powiat bolesławiecki, gdzie nabór do szkół ponadpodstawowych przerósł oczekiwania i przyniósł dużo powodów do zadowolenia. Dla absolwentów klas ósmych przygotowano 850 miejsc. Liczba ta wynikała z danych demograficznych, według których właśnie tylu uczniów kończyło w tym roku szkoły podstawowe w powiecie bolesławieckim. Okazało się, że chętnych jest więcej, informuje Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
8: W tej chwili mamy na dzień dzisiejszy 900 uczniów, czyli już jakby dwie klasy dodatkowo więcej, a wiemy z doświadczenia, że we wrześniu jeszcze do szkół branżowych na pewno przyjdą uczniowie. We wszystkich szkołach, we wszystkich technikach i liceach mamy zamknięty nabór, wszystkie klasy są pełne, powiedziałabym nawet, że przepełnione. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkoły branżowe, to przyjmujemy w zespole szkół budowlanych.
9: Które ze szkół jest taką szkołą top of the top?
8: Pierwszy Ogólniak na pewno jest taką szkołą, gdzie i w tym roku, i w latach poprzednich mieliśmy największy nabór i najwięcej chętnych. Chociaż z roku na rok jest to różnie. U nas bardzo wielu uczniów chce pójść do szkół z kształceniem zawodowym. Czyli technika i szkoły branżowe wygrywają, tu mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o licea, no to jest to pierwsze liceum ogólnokształcące. Jeżeli chodzi o technika, mieliśmy wspaniały nabór we wszystkich szkołach. Czy to technikum elektroniczne, gdzie zawsze jest bardzo duży nabór, ale również zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, czy zespół szkół technicznych i przyrodniczych. Wszędzie nabór był bardzo dobry.
9: A które kierunki są najbardziej oblegane?
8: W tym roku, jeżeli chodzi o ogólniak, to wszystkie klasy tak naprawdę, bo i humanistyczne, i biologiczno-chemiczna, bo tu oczywiście wszyscy na medycynę chcą iść od tego roku już. Jeżeli chodzi o technika, to technik elektryk, tam było ponad dwie osoby na jedno miejsce.
9: Czy istnieje coś takiego jak lista rezerwowa? Bo pewnie jakieś rezygnacje też się trafiają.
8: My przyjmujemy poprzez system rekrutacyjny, czyli w systemie każdy uczeń kończący klasę ósmą, wpisując swoje dane z egzaminu ósmoklasisty oraz ze świadectwa, ma przypisane punkty. Na podstawie tej punktacji przyjmujemy do szkół średnich. średnich. Ci, którzy mają najwięcej punktów, oczywiście się dostają. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, że ktoś zabierze swoje dokumenty, bo dostanie się na przykład do szkoły we Wrocławiu, to wtedy pojawia się puste miejsce, na które wchodzi automatycznie osoba z największą liczbą punktów.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: W najbliższy weekend od 14 do 16 sierpnia pod Dolną Stacją Kolei Linowej na Szrenice odbędzie się wielki finał wakacyjnego cyklu plenerowego Lato na Dolnym Śląsku.
6: Trzydniowe wydarzenie oferuje mieszkańcom i turystom moc darmowych atrakcji. W programie zaplanowano strefę smaków z pokazami live cooking i degustacjami potraw przygotowanych na bazie regionalnych produktów oraz liczne gry. Partnerzy imprezy przygotowali m.in. płukanie złota z kopalni złota ze Złotego Stoku, zagadki ze skrzyni Leonarda da Vinci i zamku Międzylesie oraz prelekcje przyrodnicze o nietoperzach. Na miejscu stanie także strefa relaksu Kolei Dolnośląskich z leżakami, konkursami oraz animacjami i malowaniem twarzy dla dzieci. Organizatorzy zachęcają do ekologicznej podróży na wydarzenie pociągami Kolei Dolnośląskich. Strefa eventowa będzie dostępna dla odwiedzających w piątek, sobotę i niedzielę. Wstęp wolny. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
4: Turniej Czterech Zamków, Swarogalia, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków. To widowiskowe wydarzenie historyczne odbędzie się w ten weekend także na Zamku Świny, który oferuje turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł i przede wszystkim średniowieczny klimat. Wydarzenie uświetni uroczysta parada historyczna, a o tym, co będzie się działo na Zamku Bolków, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Julita Zaprucka.
5: Co czeka na odwiedzających? Pokazy na żywo. Kowale zaprezentują kunszt kowalstwa artystycznego oraz użytkowego. Na Państwa oczach surowy metal zamieni się w oręż, narzędzia czy ozdobne detale. Przygotowane są również warsztaty i zajęcia edukacyjne. Rzemieślnicy z chęcią podzielą się tajnikami sztuki, która towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Serdecznie zapraszam. Przemieszczając się pomiędzy Zamkiem Świny a Zamkiem Bolków, nie tylko podziwiamy majestatyczną architekturę dawnych wieków, ale także aktywnie bierzemy udział w wielkim święcie kultury i tradycji.
4: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi, we are Blang & Jones.
11: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: I to nie jest głupi pomysł, tylko teraz z tym wystawieniem nóg to może być taki problem, że się dziewczę przeziębi i później będzie pychać, kichać i jeszcze nie wiadomo co, bo temperatury póki co są niesprzyjające, chyba że dziewczę założy rajtuski, rajstopy czy jakkolwiek się to tam nazywa. Piosenka nieśmiertelna to jest piosenka szowinistyczna, to jest piosenka męska zdecydowanie i powinna być w ogóle zabroniona. Zdecydowanie. Ustawą jakąś, unijną najlepiej. Czarno-czarni i nogi, a na zegarze prawie kwadrans przed siódmą.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Wrócimy do was za moment.
2: Reklama.
3: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
2: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Sekundę temu budził was Thierry von der Wart w towarzystwie Cassidy z utworem Along the Way, a to Marquez, który tak naprawdę śpiewa po hiszpańsku, będąc Niemcem. Tak jest. El porom pom pero, albo jakoś tak, bo kto by sobie chciał łamać język o poranku na trudnych słowach niepolskich? No przecież nie wiem. My chcemy za to sprawdzić, co do nas czeka w ten jakże piękny piątek. To co? Gotowi? Możemy zaczynać? Czy barany dały już głośniej radyjko? Dziękuję, możemy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A zatem, drogie i drodzy, wygląda to tak, że barany w weekend mogą liczyć na łód szczęścia, trzeba tylko czegoś dopilnować. Byki, możliwe są problemy z czasowym ogarnięciem wszystkich weekendowych planów. Bliźnięta nie powinny o nic się martwić, wszystko ułoży się po waszej myśli. Raki mogą liczyć na powodzenie płci przeciwnej, może już czas na nowe uczucie? Lwy, trzeba unikać konfliktowych sytuacji, zamiast tego lepiej ruszyć w plener. Panny, dotrze dobra wiadomość, sprawa rozwiąże się w końcu sama. Wagi od rana czuć się będą lekko i swobodnie, a stan psychiczny bardzo się poprawi. Skorpiony staną przed nowymi wyzwaniami, ale dopiero po długim weekendzie. Strzelcy będą zorganizowane i pomysłowe, załatwią sobie i bliskim fajny czas. Koziorożce, pora rozwinąć skrzydła, są duże szanse na udany weekend. Wodniki, sukces w realizacji weekendowych planów zależeć będzie od cierpliwości. Ryby dzisiaj muszą postępować ostrożnie, zwłaszcza jeśli chodzi o propozycję wyjazdu. A to dzisiaj to piątek, który jest, wiadomo, weekendu początkiem, o, 14 sierpnia, dni do końca 139, a imieniny mają Elżbieta, Maksymilian i Marceli. W Polsce mamy Dzień Energetyka, ale to nie chodzi o to coś do picia, tylko o pana albo panią energetyk, pana energetyka, którzy zajmują się dostarczaniem prądu do waszych domów, firm i w ogóle. Osoby urodzone 14 sierpnia zaś mają filantropijną naturę i lubią pomagać. Są doskonałymi organizatorami, lubią wszystkie sporty, są wesołe i samodzielne, ale bywają leniwe, przez co swoje plany i projekty rzadko kiedy realizują. Szczęśliwa dla nich cyfra 4, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający im znak zodiaku byk.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

Muzyczna radio stacja, która łączy pokolenia, zdecydowanie tak jest. Army of Lovers i La Plage de Saint-Tropez, piosenka letnia z jednej strony, a z drugiej strony coś takiego jak, proszę bardzo, The Beatles, Can't Buy My Love, Me Love, przepraszam, za 5:07.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Nadciągają upały na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
4: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
3: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni.

0: Lotniska Etna nadal aktywne, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
3: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
4: Dokąd?
3: Gdzie oni czy poniosą przepany?
2: Ile będzie jeździć, to na pewno.
5: Będzie za co jeździć.
0: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
6: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
0: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2-6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze.
8: Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was.
7: Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na piąte miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS, wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego z Waroszu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
9: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
7: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków. Za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvik. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusolszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
10: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Energetyka, nie trzeba go pić, trzeba go świętować. Energetyka w sensie pana od ciągnięcia drutów i dostarczania energii elektrycznej, albo pani też. No i tych, co w biurze w energetyce pracują, to też pewnie jest. A u nas mnóstwo energii nie elektrycznej, tylko sonicznej, od kapitana Jacka Living on a Prayer. Bardzo ładny numer, fajny, żebyśmy mieli chociaż 10% tej mocy, co oni tam mają.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Ale zaraz będziemy mieli, tylko niech 15 wybije. Piątek w końcu jest, 14 sierpnia, 9 po 7.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Shine On, kwadrans po siódmej. Dzień dobry, raz jeszcze, 14 sierpnia jest, 139 dni do końca roku też jest. Elżbieta, Maksymilian, Marceli, oni dzisiaj mają imieniny, nie zapominajcie o nich. Tak jak my pamiętamy o tym, że to jest właściwa pora na to, żeby pojawiło się u nas...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, dziś w programie próba odpowiedzi na pytanie, czym różni się szczególna ostrożność od zwykłej. Trochę przekornie powiem, że wysokością mandatu. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Określenie szczególna ostrożność to dość ogólnikowo brzmiące stwierdzenie, którego na domiar złego w żaden konkretny sposób nie tłumaczy ustawa Prawo o ruchu drogowym. Znajdziemy tam następujące wyjaśnienie. To ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność, ale gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność. Unikać wszelkiego działania, które mogło by spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
1: Aktualne przepisy.
2: Z tych wyjaśnień sprawa o ruchu drogowym i nie tylko wynika, że powinniśmy uważnie obserwować sytuację na drodze, nie wykonywać nagłych manewrów, być przygotowanym na szybką reakcję i jeszcze to zaniechanie, czyli niewykonanie manewru, który pomoże uniknąć zagrożenia, też jest niezachowaniem szczególnej ostrożności. Można się pogubić w interpretacjach, prawo pozostawia je naszym domysłom i decyzji policjantów. Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć nam na przykład w czasie różnych manewrów, jak wyprzedzanie, cofanie, włączanie się do ruchu, zmiana pasa, skręcanie w drogę poprzeczną, omijanie innego pojazdu lub pieszych. Oprócz tego, w czasie zbliżania się do wszystkich miejsc, w których nasz tor jazdy przecina się z torem innych uczestników ruchu, czyli też gdy dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego, rowerowego i oczywiście skrzyżowań. Na dodatek w przepisach pojawia się też określenie należytej ostrożności, wymaganej ustawowo, która może być ostrożnością zwykłą lub szczególną. Ta ostatnia bezsprzecznie łączy się z zasadą ograniczonego zaufania. Szczególna ostrożność nie dotyczy więc tylko naszego zachowania na drodze, ale także innych uczestników ruchu. Artykuł 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi: uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.
1: Porady ekspertów.
2: Nie możemy zatem z góry zakładać, że inne osoby na drodze zachowują się zgodnie z prawem i musimy brać pod uwagę różne scenariusze. Na przykład takie: kierowca nie zatrzyma się na czerwonym świetle lub na stopie, pieszy przejdzie przez przejście na czerwonym, rowerzysta wjedzie na przejście dla pieszych, kierowca nie ustąpi nam pierwszeństwa przejazdu i tak dalej i tym podobne. Niezachowanie szczególnej ostrożności może być przyczyną spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i jako takie karane jest mandatem w wysokości 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 30 000 zł. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Wielu kierowców myli pojęcie szczególnej ostrożności z na przykład powolną jazdą, nawet gdy potencjalnego zagrożenia nie ma, przez co tamują oni ruch, zatrzymując się lub zwalniając w każdej możliwej sytuacji, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie na drodze. No to życzę połapania się w tym wszystkim i bezpiecznej, ostrożnej, należycie ostrożnej jazdy. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Oliwia Socha. Za chwilę usłyszycie moją piosenkę Oczy, które ponoć są zwierciadłem duszy. Zgadzacie się z tym?

0: Coś tutaj było o Barbinie. To jest piosenka In The Club. To jest Gabry Ponte, to jest J Over 24:30. Dzień dobry.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Aż człowiek od tego klaksonu to się obudził w sekundę. A dzisiaj biometr teraz jest korzystny, więc senności za kierownicą nie powinniście odczuwać, ale słońce jest coraz niżej nad horyzontem z każdym dniem. I kiedy świeci tak bardzo mocno, możecie być oślepieni, więc uważajcie na siebie bardzo mocno. A my przechodzimy do meritum, jadąc A4. Cały odcinek Dolnośląski, bardzo dobrze. Bez kłopotów, bez utrudnień. Odcinek Opolski, bez kłopotów i bez utrudnień. Katowice i aglomeracja śląska, też bez kłopotów. Proszę bardzo, Kraków, też bez stania i bez spowolnień. A dalej na Rzeszów, to już zupełnie na bieżąco. Chcecie dojechać nad morze? Z trójką bez problemu, nawet łącznik A3 do A6 w okolicach Szczecina też nie jest zakorkowany. S8 i autostradowa obwodnica Wrocławia i A8 też bez kłopotów do Warszawy śmigniecie. Bez większych korków, bez utrudnień, przynajmniej na tę chwilę. A gdybyśmy my przypadkiem czegoś nie wiedzieli, a wy wiecie, no to poinformujcie, prosimy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: To właśnie, jedź bezpiecznie, żebyś zdążył na Golden Hour. Tak jest, Red Lips.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Fundusze Europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy, jak osoby z problemami odzyskują poczucie stabilności dzięki Bielawskiej Spółdzielni Społecznej. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
5: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
4: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
6: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
9: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
10: 7.31. Cóż tu mamy na tych termometrach? Niedużo mamy. Od 9 stopni w Jeleniej Górze do góra 15. Teraz, później będzie zdecydowanie lepiej, będzie przyjemniej. Od 27 do 9... 29 stopni. To słońce widocznie już teraz się udziela, a słońca będzie dzisiaj całe mnóstwo. Bezchmurnie na niebie i bez opadów również. Jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj jest słaby i będzie nam wiał z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Taki to piątek.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Cóż tu jeszcze pozostaje nam sprawdzić? Biometr. Biometr jest korzystny. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono jest wysokie 1027 hektopaskali, ale w ciągu dnia będzie spadać, więc biometr później się zrobi niekorzystny. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to wszędzie z wyjątkiem... Cóż to jest? Oleśnica? Nie, zaraz wróć. Trzebnica. Z wyjątkiem Trzebnicy jest wręcz idealnie. W Trzebnicy jest dobrze. A, i w Dzierżoniowie też jest dobrze. Na żółto, czyli. A teraz Anna Terkota i raport regionalny.
12: Dzień dobry. Afera wokół pożyczek powodziowych na Dolnym Śląsku zatacza coraz szersze kręgi, a w samym środku burzy medialnej ląduje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. I od tego zaczynamy. Sprawa wybuchła po tym, jak Wirtualna Polska ujawniła, że blisko 4,5 miliona złotych wsparcia dla ofiar powodzi trafiło do podmiotów powiązanych z odwołaną już wiceprezes agencji Anną Koniczyńską. Kontrowersje budzi fakt, że według danych Straży Pożarnej i satelitów nieruchomości te mogły w ogóle nie zostać zalane. Sprawę pod lupę wzięło już CBA i prokuratura. W odpowiedzi na rosnące napięcie głos zabrał prezes agencji Hubert Papaj. W wydanym oświadczeniu szef KAR odcina się od podejrzeń o nepotyzm, kategorycznie oświadcza, że żaden członek jego rodziny nie wnioskował o pożyczki powodziowe, ani tym bardziej nie otrzymał żadnych pieniędzy z tego funduszu. Tymczasem CBA zakończyło analizę 900 wniosków o dotacje popowodziowe w Jeleniej Górze. Wyniki są porażające, co 18 dokument budzi poważne wątpliwości śledczych. Agenci zabezpieczyli 11 tysięcy stron dokumentów. Chodzi o wyłudzenia i kumoterstwo. Pieniądze na rzekome straty płynęły szeroko szerokim strumieniem do osób powiązanych z odwołaną już wiceprezeską Agencji Zadania Koalicji Obywatelskiej. Maksymalne wsparcie finansowe przyznawano m.in. na naprawę pękniętych płytek na tarasie, a wypłacone pożyczki błyskawicznie umarzano nawet w 75%. Służby sprawdzają teraz wnioski z mapami satelitarnymi, danymi Straży Pożarnej. Pierwsze oficjalne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa trafią do prokuratury w najbliższych dniach. Sprawa jest rozwojowa. Jak się okazuje, Zarząd Województwa Dolnośląskiego może stracić stanowiska, bowiem 7 radnych sejmików chce jego odwołania. Na razie nie ma wystarczającego poparcia, by rozpocząć formalną procedurę.
11: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
12: Teraz Świebodzice, gdzie mieszkańcy nie chcą płacić za parkowanie. Władze miasta mówią ok i rezygnują z pomysłu tworzenia płatnych stref parkowania.
9: Tak, pomysł uporządkowania i sfiskalizowania kierowców parkujących w kilku newralgicznych miejscach Świebodzic wraca co jakiś czas i niemal zawsze jest ten sam scenariusz. Władze miasta poddają projekt pod konsultacje społeczne, gdzie większość mieszkańców mówi nie. Pomysł zostaje odłożony na półkę, żeby wrócić po raz kolejny za jakiś czas.
13: Ja osobiście byłem za tym, żeby strefę płatnego parkowania wprowadzić w mieście. Nie po to, żeby gmina zyskała, ale tylko po to, żeby była rotacja samochodów. Wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, ale gości, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze spotykają się z problemem zaparkowania. To spowodowałoby to, że jest rotacja i każdy znalazłby miejsce parkingowe.
9: Powiedział Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Opłaty miały być dostosowane do zasobności portfeli mieszkańców. Od złotówki za 15 minut przez 2 złote za pół godziny. Większość mieszkańców powiedziało jednak nie.
13: W 63%, że jednak są przeciwni temu. Są też głosy, że zbyt mało było propagowana konsultacja. Myślę, że na stronach internetowych wszędzie było podane. Każdy miał możliwość oddać swój głos. Ja myślę, że należy się zgodzić z głosem mieszkańców. Na dzień dzisiejszy wstrzymujemy to, a czas pokaże, czy nie wrócimy do tematu.
9: Do strefy płatnego parkowania w Świebodzicach włączony miał być rynek i wychodzące z niego uliczki oraz okolice hali i basenu, ośrodka sportu i rekreacji. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: I kolejny temat związany ze zmotoryzowanymi. Kierowcy przejeżdżający przez Bolesławiec muszą przygotować się na kolejne zmiany, bowiem od dzisiaj inaczej będzie wyglądała organizacja ruchu na lądzie imienia Jerzego Szmedzińskiego w ciągu drogi krajowej nr 94 przy rzece Bóbr.
14: Od piątku 14 sierpnia przebudowywane rondo imienia Jerzego Szmedzińskiego w Bolesławcu przestanie działać jako rondo. Na czas kolejnego etapu inwestycji będzie funkcjonowało jako skrzyżowanie w układzie litery T. Kierowcy jadący drogą krajową nr 94 zachowają pierwszeństwo przejazdu, a wjeżdżający z ulicy Zgorzeleckiej będą musieli ustąpić pierwszeństwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową nowych mostów na Bobrze. Jeszcze w sierpniu ruch ma zostać przełożony na nową przeprawę, co umożliwi rozbiórkę starego mostu i rozpoczęcie budowy drugiego obiektu. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne doniesienia za niespełna godzina o 8.30.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what's up? I am Kokab and you are listening to Muzyczne Radio.

0: słońca bez końca. Reklama. Sołtys wsi Mielików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Mielikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Mielikowa.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio o poranku.
5: Sprawdzamy godzinę.
6: 7.43, prawie 44, co oznacza, że za prawie 16 minut minie godzina 8. I teraz pytanie, czy będziemy się pamiętać? Serce je zadaje.

0: cytując klasykę.
1: Pamiętaj mnie.
0: Zawsze pamięta się to, czego nie można zapomnieć. Na przykład trzeba pamiętać o tym, żeby po pierwsze, wychodząc z domu, zamknąć drzwi, nakarmić kota. Jak mamy kota, jak nie mamy kota, być może mamy psa, o tym też trzeba pamiętać i ewentualnie nakarmić i wyprowadzić. No i też trzeba zapłacić podatki i wiedzieć, czy w portfelu mamy coś jeszcze i gdzie jest w ogóle nasz portfel. Nie mamy. Trudno.
2: Portfel.
3: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Zyski z inwestycji Polaków nie będą opodatkowane, o ile na akcje lub jednostki funduszy przeznaczą oni mniej niż 100 tysięcy złotych. Prezydent podpisał wczoraj ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, co oznacza, że na rynku pojawią się zupełnie nowe możliwości oszczędzania i pomnażania pieniędzy. Kto ulokuje środki w OKI, zamiast podatku Belki będzie płacić podatek od wartości aktywów, ale tylko jeśli przekroczy wskazane w ustawie progi. Dla lokat i obligacji wynosi on 25 tysięcy złotych, dla akcji i jednostki funduszy wspomniane 100 tysięcy złotych. Z badań NBP wynika, że na OKI będziemy mieli co wpłacać. W gotówce polskie gospodarstwa domowe trzymają prawie 500 000 000 złotych. Więcej pod ręką mają tylko Niemcy. Paliwa znów będą nieco tańsze. Rząd ogłosił, że do końca sierpnia przywróci niższy VAT na benzynę i olej napędowy. Dzięki temu za litr 95 i diesla płacić będziemy na stacjach nawet o złotego mniej niż obecnie. Ministrowie musieli reagować, bo wskutek blokady ciśniny Ormus ceny paliw biły kolejne rekordy i podnosiły wskaźnik inflacji. Według GUS właśnie przez paliwa tempo wzrostu cen w Polsce wzrosło w lipcu do 3% w skali roku. To poziom wyższy od celu zakładanego przez NBP. Według statystyków delikatnie tanieje za to żywność oraz odzież i obuwie. Większość firm w ogłoszeniach o pracę wciąż nie podaje oferowanych zarobków. Miała to zmienić ustawa o jawności wynagrodzeń, ale napisano ją tak, by wszystko mogło zostać po staremu. Przepisy dopuszczają bowiem ujawnienie wynagrodzenia nie przed rekrutacją, a tuż przed podpisaniem umowy. Według analiz firmy Grant Thornton na największych portalach z ogłoszeniami informacje o widełkach wynagrodzenia zawiera tylko 24% ofert. To o 3 punkty procentowe więcej niż rok temu. Najczęściej podawane są stawki dla pracowników fizycznych i asystentów. Najrzadziej te, które się zwykle negocjuje dla dyrektorów, ekspertów i prezesów.
2: Pora dla inwestora.
3: Skończyło się bicie rekordów na warszawskiej giełdzie. W czwartek nad kreską utrzymał się tylko indeks średnich spółek. Akcjonariusze największych firm postanowili zrealizować zyski. WIG20 stracił aż 1,44%, ale wciąż jest ponad granicą 4000 punktów. Wśród spółek, które straciły najwięcej, były Modivo i KGHM. Na koniec zaglądamy do internetowych kantorów. W nich euro kupić można średnio po 4,32 zł, dolara po 3,75 zł, a funta po 5,06 zł. Za franka w kantorach zapłacimy przeciętnie 4,61 zł, a za 100 czeskich koron 17,90 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.

0: The Rolling Stones, Never Wanna Lose You, nowy numer od tych panów. Trzeba przyznać, że trzymają się nieźle. A u nas też jest nieźle. Jest ile? 7 minut przed godziną 8. Słuchajcie, zaglądniemy sobie na drogi, dobrze?
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: W największym skrócie można powiedzieć, jest dobrze, jest spokojnie, dzieje się nic, a w zasadzie zupełnie się nic nie dzieje na drogach. Niewielki ruch, zwłaszcza jak na piątek, i bez większych kłopotów w tej chwili przelecimy przez A4 i na odcinku dolnośląskim i na opolskim w aglomeracji śląskiej, a także wokół Krakowa. Jadąc w drugą stronę od Rzeszowa do granicy w Zgorzelcu też bez większych utrudnień. Autostradowa obwodnica Wrocławia, sprawdzamy. Cisza, spokój, ruch mniejszy niż zazwyczaj. S8 i A8 w kierunku Warszawy też bez stresu, bez większych utrudnień. No chyba, że o czymś nie wiemy. Dajcie znać, gdyby tak było. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Zaglądamy jeszcze na S5, odcinek Dolnośląski i dalej w kierunku Poznania. Bez większego kłopotu tam śmigniemy również S3. Czysto, spokojnie i niechże tak będzie do samego końca dnia. Niechże ci, którzy mają dojechać nad Morze z Dolnego Śląska, nie mają problemów, i ci, którzy jadą w drugą stronę, też niech nie mają problemów. Za to mocno trzymamy kciuki. I jeszcze raz przypominamy, wiecie o czym my nie wiemy, dajcie koniecznie znać, będzie nam niezwykle miło. A naszym słuchaczkom i słuchaczom łatwiej w życiu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Hej, tu zespół Leniwiec.
3: Słuchacie Muzycznego Radia, a oni naprawdę kochają muzykę.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalny smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, Ale Widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
7: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8.
9: Czas na wiadomości.
10: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą. Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
11: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
10: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
12: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego...

0: go zrealizowania.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. O to przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
2: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
1: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, pewnie pokonując w finale Jelenę Rybakinę z Kazachstanu w dwóch partiach 6-2, 6-3. Jak mówi komentator tenisa Radosław Spiak, Świątek w Toronto pokazała moc.
4: W dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze, to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
3: A pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antoniną Różić 6-2, 7-5. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka Magdalinet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6, 3-6. W Cincinnati zagra jeszcze Maja Chwalińska, ale ona, podobnie jak Świątek, przystąpi do turnieju od drugiej rundy. Do sensacji doszło w Szwecji. Tam Hammarby przegrało 0-1 z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Bramkę na wagę awansu dla ekipy spod Jasnej Góry zdobył Grek Stratos Farnas, a od 54 minuty Raków grał z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Amina Boudriego.
5: Czerwona kartka doprowadziła do tego, że teoretycznie uważam, że powinniśmy się dłużej utrzymać przy piłce w budowaniu i no nie pozwolić Hammarby na tak długą kontrolę meczu z piłką w tej sytuacji.
3: A mówił trener medalików Dawid Kroczek. Raków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Hajdukiem Split. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Brytyjka Emmy Hunt, najlepszą sprinterką Europy, 24-latka, była najszybsza w biegu na 200 metrów podczas mistrzostw Birmingham. Wcześniej sięgnęła po złoto na 100 metrów, pokonując m.in. Polkę Ewę Swobodę.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: I'm a scat man. And I'm the hat man.

0: Catman John, Lubega i Scatman Hatman na zegarze 9:08. Dzień dobry, piątek jest, jest cudownie, jest słonecznie, jest jeszcze troszkę chłodno, wręcz zimno miejscami. Ile tam było rano? 6,5 stopnia w Jeleniej Górze notowało 6 rano termometr i MGW i to nie jest rekord, ale powiem wam, że jednak jesienią to już czuć. Agnieszka ze Starej Kamienicy wrzuca nam 2 dni temu. U niej na dachu pojawiło się ile tam z 15 bocianów, a jak przeliczyła na łące obok siedziało 40 łącznie ich. Siedziało, bo przycupnęły na moment, bo leciały gdzieś dalej. Ciekawe, czy wyżarły wszystkie żaby, czy jak. W każdym razie, chyba jesienią trochę już zapachniało, skoro bociany zamierzają migrować.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Ale ja im się nie dziwię, u nas życie takie drogie.
1: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy, jak osoby z problemami odzyskują poczucie stabilności dzięki Bielawskiej Spółdzielni Społecznej. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12:30.
5: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla

0: Debozei A1 i 14 minut po godzinie 8. Słuchajcie, kiedyś były takie autobusy, nazywały się Bałtyk, brzydkie jak noc portugalska. Zrobiono ich w Polsce w latach 50, chyba 7, 63, tak z głowy mówię, czyli z niczego jakieś 176 czy 177 sztuk. Ten siódmy to był w wersji Lux, zrobiony w czynie społecznym przez fabrykę. I teraz tak, w zasadzie się żaden nie zachował. Każdy z nich był inny, dwóch jednakowych nie było, chociaż były podobne. Była pierwsza seria 50 kilka sztuk na podwoziu od Stara, a później zrobili na podwoziu od Skody Jelcza Ogórka, jakkolwiek by nie zwał. Zrobili serię drugą i z tej drugiej serii do Muzeum Motoryzacji w Oławie w zeszłym roku trafił jeden egzemplarz, cudem odnaleziony gdzieś, składający się głównie z rdzy, mchu i paproci i odrobiny blachy. Niestety z jego się nie dało nic specjalnego zrobić i słuchajcie, kawałek dalej był drugi taki autobus. Znaleźli go na działce wrośniętego, przerobionego na altankę i wczoraj go podnieśli dźwigiem i on trafi do muzeum i będzie odbudowywany i w Oławie będą dwa Bałtyki. Brzydkie jak noc portugalska, myśli polskiej, myśli technicznej. Ale fajnie, że takie rzeczy są i że ludzie się jarają takimi rzeczami i wydają pieniądze po to, żeby to później pokazywać. Też za pieniądze oczywiście. Na Dolnym Śląsku, w Oławie, zazdrościmy takiej zajawki. Kwadrans teraz, już prawie 16 po 8 i ona...
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: W towarzystwie Lacklastera z piosenką Plany wakacyjne. No właśnie, może jakieś muzeum niekoniecznie motoryzacji odwiedzić, a nie gdzieś tam w świat.

0: Jest się czym chwalić, jest. Olga Tokarczuk, honorowa obywatelka i ambasadorka Wałbrzycha, związana z Dolnym Śląskiem mocno. Nie dość, że jej książki promowała Dua Lipa. To jest w ogóle fajna rzecz, że artystka popowa ma swój własny kanał o książkach i tego oglądają miliony ludzi, bo fajną kobietą jest. Tak samo jak Olga Tokarczuk jest świetną babeczką, prowadzi swój pułk przez Kościół Umarłych. Uwaga, uwaga, jej książka znalazła się wśród 50 najważniejszych książek wszechczasów według The Daily Telegraph, obok dzieł Homera, Dantego, Mary Shelley i Jamesa Joyce'a. Mary Shelley to też swoją drogą dolnośląska twórczyni poniekąd, bo napisała Frankensteina, a Frankenstein to nic innego, tylko dawna nazwa. Z Obkowic Śląskich tam się zresztą ta cała historia narodziła. Zatem jest się czym chwalić, hurra, Dolny Śląsk to jednak Dolny Śląsk. 24 po 8, Meghan Trainor, Getting Girl, to za nami, a teraz pozwólcie.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tak jest, u nas Basic Element i Feelings poleca się do słuchania, do budzenia, do wstawania, do kawy.

0: Dziś na taniec nie głupie, można by i płynąć jak woda też, tylko trzeba by sobie droga znaleźć takiego. Łatwo ganga. Albo jeszcze lepiej, Eda Sheerana, bo bardziej majętny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A zresztą, nieważne jaki książę byleby był, a u nas też coś będzie. Za moment, prognoza pogody i raport regionalny.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
4: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Poranki to mamy chłodne, nie rzeźkie, tylko chłodne, bo było nawet 6,5 stopnia o godzinie 6 w Jeleniej Górze na punkcie pomiarowym na lotnisku. Teraz jest od 13 do 18 stopni. To nie jest jakoś szałowo, ale później będzie ciepełko prawdziwe, nawet ostrzeżenie przed upałem jest. 27 do 29 stopni według nas, ale IMGW mówi nawet 31 miejscami może być. I my wierzymy. Słońca całe mnóstwo, bowiem jest dzisiaj na niebie, to nawet słońce do sześcianu, mała ilość chmur, a ten piątek powinien być niestety bez upałów, opadów.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Niestety bez opadów, bo by się przydały, gdyż susza wywarła wielkie spustoszenie. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć. Biometr mamy korzystny, ciśnienie to 1023 hektopaskale, jest wysokie, ale w ciągu dnia spadnie. I jeśli chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Dzierżoniowa i Trzebnicy, gdzie jest na żółto, to cała reszta jest na zielono, czyli powietrze ma bardzo dobrą, wysoką jakość. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
7: Dzień dobry raz jeszcze. No to teraz zielone światło dla mnie. No i jak się okazuje, ten piątek oprócz tego, że będzie bardzo pogodny i upalny, to także dzień pełen zmian w funkcjonowaniu w handlu i instytucjach publicznych w całym naszym kraju. W związku z przypadającym na jutro świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętem Wojska Polskiego wiele miejsc jest zamkniętych. To między innymi większość urzędów na Dolnym Śląsku, a to wynika z faktu, że właśnie urzędnicy odbierają sobie dzień wolny za jutrzejsze święto. Decyzją premiera wolne mają między innymi pracownicy służby cywilnej. Najważniejsze zamknięte urzędy w regionie to Dolnośląski Urząd Wojewódzki, nieczynna główna siedziba we Wrocławiu oraz jego delegatury. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, także Urząd Miejski w stolicy Dolnego Śląska. Nieczynne wszystkie wydziały oraz centra obsługi mieszkańca. Urzędy skarbowe, wszystkie placówki Krajowej Administracji Skarbowej na Dolnym Śląsku też są zamknięte. ZUS, NFZ zamknięte wszystkie oddziały i placówki terenowe. Nie działa także infolinia ZUS. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dziś nieczynna siedziba główna oraz delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu. Interesantów nie przyjmie także wiele starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin w regionie, m.in. w Jeleniej Górze, Legnicy czy Bolesławcu. A zatem, jeżeli w planach była dzisiaj wizyta w konkretnym urzędzie gminy lub starostwie, warto upewnić się, czy na ich stronie internetowej, czy nie wprowadzono tam dyżurów. Dzisiejszy dzień dla wielu, podkreślamy, to początek długiego weekendu, ale dla wielu też pozostaje normalnym dniem pracy.
1: Muzyczne radio.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz taka propos jutrzejszego święta. Odwiedzamy miasto nad Kaczawą, bowiem Legnica ponownie będzie gospodarzem dolnośląskich obchodów Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia rynek wypełnią żołnierze i pojazdy wojskowe.
9: Na mieszkańców czekać będą koncerty i pokazy. Kulminacją będzie wieczorna potańcówka w klimacie lat 20. Ale zanim do niej dojdzie, odbędą się uroczysta msza święta oraz apel pamięci, prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego, w tym pojazdów pancernych i transportowych, ruszy militarne miasteczko dla najmłodszych i wystawy historyczne poświęcone dziejom Polski i Wojska Polskiego, odbędzie się koncert dobrze w Legnicy znanej orkiestry Huty Miedzi Głogów oraz pokaz mażoretek oraz koncert amerykańskiego wojskowego zespołu Big Red One Band, czyli po prostu Wielkiej Czerwonej Jedynki, to od znaku dywizji. Później nastanie czas plenerowej, rynkowej potańcówki, których cykl coraz bardziej wpisuje się w weekendowe miejskie plany, przynajmniej do jesieni. Tym razem potańcówka będzie się wiązać z warszawską orkiestrą sentymentalną, która przeniesie uczestników w klimat lat 20. Organizatorami święta wojska w mieście są miasto Legnica, 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz 23. Śląski Pułk Artylerii. To jedna z największych plenerowych imprez wojskowo-patriotycznych na Dolnym Śląsku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: A na koniec historia, która pokazuje, że jedno wakacyjne spotkanie z ceramiką może odmienić całe życie. 8-letnia droga od warsztatów podczas bolesławieckiego święta ceramiki do praktyk w zakładach ceramicznych Bolesławiec udowadnia, że talent warto dostrzegać i rozwijać. O niezwykłej artystycznej podróży Martyny Szymańskiej teraz w materiale Andrzeja Stefańczyka.
10: To historia niemal filmowa. 8 lat temu pochodząca z Bydgoszczy, 13-letnia wówczas Martyna Szymańska przyjechała z mamą do Bolesławca na święto ceramiki, gdzie podczas warsztatów własnoręcznie ozdobiła niewielki talerzyk, na którym namalowała wiewiórkę. Jej praca zachwyciła, a talent dziewczynki dostrzegł Grzegorz Szczandrowski, dzisiaj dyrektor operacyjny w zakładach ceramicznych Bolesławiec. Wręczył jej wtedy swoją wizytówkę i powiedział, żeby ta odezwała się, gdy dorośnie. Dziś Martyna ma 21 lat i studiuje grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I po 8 latach wróciła do Bolesławca jako praktykantka działu wzornictwa.
11: To był właśnie taki moment, kiedy przyszedł do mnie ten pan i ludziom się to spodobało, że uznałam, że to jest coś, z czym chcę wiązać swoją przyszłość, więc taki przełomowy moment w moim życiu.
10: Studentka przyznaje, że właśnie wtedy zrozumiała, iż chce połączyć sztukę z ceramiką.
11: Zawsze pociągało mnie połączenie sztuki z rzemiosłem i taka właśnie sztuka użytkowa, coś, co widzimy na co dzień, używamy, a nie taka galeryjna. I myślę, że to, że po prostu to jest w przestrzeni naszej codziennej, że jemy na tym, widzimy to naszych babci. Jak to jest piękne, to życie staje się piękniejsze po prostu.
10: Zakłady ceramiczne Bolesławiec doceniły jej talent, otwierając przed nią drzwi i umożliwiając miesięczne praktyki. Prezes spółki Arkadiusz Grzesikowski podkreśla, że inwestowanie w młodych artystów to inwestycja w przyszłość firmy.
12: To jest naprawdę piękna historia i warto takie historie opowiadać.
10: Dziś Martyna uczy się projektowania wzorów i nie ukrywa, że swoją przyszłość wiąże właśnie z ceramiką, a prezes zakładów już teraz liczy na jej powrót po studiach.
12: Mam nadzieję, że znowu koło się zatoczy i pani Martyna do nas wróci.
13: Czyli ciąg dalszy nastąpi.
12: Jestem przekonany, że tak będzie.
10: A wszystko zaczęło się od jednego talerzyka z jesienną wiewiórką. Jak wspomina Grzegorz Szczandrowski, historia zatoczyła dokładnie takie koło, jak przewidział przed laty.
14: Na koniec naszego spotkania przekazałem z uśmiechem swoją wizytówkę, mówiąc, że jak dorośnie i będzie szukała pracy w ceramice, będzie chciała dekorować ceramikę, to żeby do mnie zadzwoniła. I tak też po latach się stało.
10: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Tą piękną historią kończymy te doniesienia z regionu. Kolejny raport na naszej antenie o 9.30, zatem zapraszamy.
0: A wiewiórkę można zobaczyć na portalu muzyczneradio.pl.
7: A i owszem...
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry, z stacji centralnej GOP w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 13 do 19 stopni. Wiatr północno-zachodni, słaby 2 metry na sekundę. Widzialność ponad 50 km, bez opadu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 25 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Dzisiaj podczas wycieczek proszę pamiętać o odpowiednim nawadnianiu, o nakryciu głowy, jak i również okularach i kremach z filtrem. Przypominam o remoncie szlaku czerwonego między schroniskiem Odrodzenie a Słonecznikiem. Są tam wykonywane prace, należy zachować tam ostrożność. Szlak jest czynny. Dziękuję jeszcze Państwu, bezpiecznego i przyjemnego dnia.
13: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Skądkolwiek byście nie byli, to bardzo się cieszymy, że słuchacie muzycznego radia. Nieważne, czy jesteście ze wsi, z małego miasteczka, z dużego miasta, czy skądkolwiek indziej w tej pięknej naszej galaktyce. Naprawdę jest nam niezwykle miło, że teraz słyszycie Centralę 57 z piosenką Małe Miasteczka. W sumie czegoż tam więcej potrzeba? Trzy ulice wystarczą, jeden bar. To też jest w zasadzie niektórym potrzebne, byleby tylko podawali wstrząśnięte, niezmieszane i bez alkoholu. To będzie dobrze. Za 12 minut minie godzina 9, to jest właściwa pora na...
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Zyski z inwestycji Polaków nie będą opodatkowane, o ile na akcje lub jednostki funduszy przeznaczą oni mniej niż 100 tysięcy złotych. Prezydent podpisał wczoraj ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, co oznacza, że na rynku pojawią się zupełnie nowe możliwości oszczędzania i pomnażania pieniędzy. Kto ulokuje środki w OKI, zamiast podatku Belki będzie płacić podatek od wartości aktywów, ale tylko jeśli przekroczy wskazane w ustawie progi. Dla lokat i obligacji wynosi on 25 tysięcy złotych, dla akcji i jednostek funduszy wspomniane 100 tysięcy złotych. Z badań NBP wynika, że na OKI będziemy mieli co wpłacać. W gotówce polskie gospodarstwa domowe trzymają prawie 500 mln zł. Więcej pod ręką mają tylko Niemcy. Paliwa znów będą nieco tańsze. Rząd ogłosił, że do końca sierpnia przywróci niższy VAT na benzynę i olej napędowy. Dzięki temu za litr 95 i diesla płacić będziemy na stacjach nawet o złotego mniej niż obecnie. Ministrowie musieli reagować, bo wskutek blokady ciśniny Ormus ceny paliw biły kolejne rekordy i podnosiły wskaźnik inflacji. Według GUS właśnie przez paliwa tempo wzrostu cen w Polsce wzrosło w lipcu do 3% w skali roku. To poziom wyższy od celu zakładanego przez NBP. Według statystyków delikatnie tanieje za to żywność oraz odzież i obuwie. Większość firm w ogłoszeniach o pracę wciąż nie podaje oferowanych zarobków. Miała to zmienić ustawa o jawności wynagrodzeń, ale napisano ją tak, by wszystko mogło zostać po staremu. Przepisy dopuszczają bowiem ujawnienie wynagrodzenia nie przed rekrutacją, a tuż przed podpisaniem umowy. Według analiz firmy Grant Thornton na największych portalach z ogłoszeniami informacje o widełkach wynagrodzenia zawiera tylko 24% ofert. To o 3 punkty procentowe więcej niż rok temu. Najczęściej podawane są stawki dla pracowników fizycznych i asystentów. Najrzadziej te, które się zwykle negocjuje dla dyrektorów, ekspertów i prezesów.
1: Pora dla inwestora.
2: Skończyło się bicie rekordów na warszawskiej giełdzie. W czwartek nad kreską utrzymał się tylko indeks średnich spółek. Akcjonariusze największych firm postanowili zrealizować zyski. WIG20 stracił aż 1,44%, ale wciąż jest ponad granicą 4000 punktów. Wśród spółek, które straciły najwięcej, były Modivo i KGHM. Na koniec zaglądamy do internetowych kantorów. W nich euro kupić można średnio po 4,32 zł, dolara po 3,75 zł, a funta po 5,06 groszy. Za franka w kantorach zapłacimy przeciętnie 4,61 zł, a za 100 czeskich koron 17,90 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Purple Disco Machine, Duke Dumont i Nothing But Fee, Something On My Mind. Bardzo ładna piosenka, taka poranna, pełna energii. Tak jakby miała już odrobinę kawy w sobie. Kawa się dzisiaj może przydać, chociaż nie, diament korzystny. A zresztą, kto bogatemu zabroni? Tak samo jak kto bogatemu zabroni przemieszać teraz gdzieś trasę po Polsce sobie. O, my ją też przemierzymy za was.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Żeby wam było lżej, sprawdzamy. A4, gdybyście chcieli pędzić teraz w stronę Wrocławia od granicy w Zgorzelcu, to najpierw przed zjazdem Kostomłoty lekkie spowolnienie, ale nie do zera. Później kąty wrocławskie czysto. No i później sam Wrocław przed Bielanami delikatnie spowolnicie też i w jedną, i w drugą stronę. A później odcinek, proszę bardzo, Opolski, czyściuteńko. Odcinek katowicki też w zasadzie czyściuteńko. Jeśli zaś chodzi tylko o Kraków, to tam też czyściuteńko, bez większych utrudnień, bez większego spowolnienia. Gdybyście chcieli jechać nad morze estrujeczką, to też tam większych kłopotów nie ma. Przypominamy, w Głogowie most nadal jest w remoncie i nadal tam obowiązuje objazd dla samochodów powyżej 3,5 tony. Jeśli chodzi o S8 i autostradową obwodnicę Wrocławia, kierunek Warszawa i z Warszawy na Dolny Śląsk też bez problemów, ale na przykład taki Bolesławiec. Od dzisiaj kierowców tam czeka duża zmiana na rondzie w tym mieście. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, zwłaszcza w godzinach szczytu, a to związane jest z przebudową ronda imienia Jerzego Szmajdzińskiego, które tymczasowo będzie funkcjonowało jako skrzyżowanie w kształcie litery T.
2: Od piątku 14 sierpnia przebudowywane rondo imienia Jerzego Szmajdzińskiego w Bolesławcu przestanie działać jako rondo. Na czas kolejnego etapu inwestycji będzie funkcjonowało jako skrzyżowanie w układzie litery T. Kierowcy jadący drogą krajową nr 94 zachowają pierwszeństwo przejazdu, a wjeżdżający z ulicy Zgorzeleckiej będą musieli ustąpić pierwszeństwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową nowych mostów na Bobrze. Jeszcze w sierpniu ruch ma zostać przełożony na nową przeprawę, co umożliwi rozbiórkę starego mostu i rozpoczęcie budowy drugiego obiektu. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Cześć, tu Tomek Szczepanik, zespół Pektus. Słuchacie Muzycznego Radia.
0: Tak jest, Pektus i jeden moment, a to już jest ten moment, kiedy ja mówię wam, życzę pięknego, długiego, wspaniałego weekendu. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, róbcie grille, nie przeszkadzajcie sąsiadom i pożyczajcie sobie pieniądze. Radek Bajor, do usłyszenia.

0: Toma. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy, jak osoby z problemami odzyskują poczucie stabilności dzięki Bielawskiej Spółdzielni Społecznej. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
2: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
0: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9.
4: Czas na wiadomości.
6: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgorącej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
7: Fajnie to wygląda.
6: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około

0: mniej więcej za...
1: W drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
0: Polska będzie w absolutnej czołgu pierwszego...
1: Program CPN kosztował 700 milionów złotych.
2: Wracają pachnia, będą tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju. Na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób...

0: Donald Tusk, były wiceminister sprawiedliwości. Z niego wniosek został wysłany z Rzesza. Informacji o tym, by Romanowski separatystyczny dziś Rozowskiego pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć. Rozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. I odliczanie już jutro, poświęcenie już tak popularności. To typu obiekt w Europie. Lusa z metra, przykład Torunia, się przewidziano bowiem.
1: Błażej Kulem Iga Świątek sięgnęła po swój 26 tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto w finale, nie dając szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, zwyciężając w dwóch setach 6-2, 6-3. Polka ten sukces zapamięta na długo.
2: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
1: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała ten kanadyjski turniej 12 lat temu. Triumfowała Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashima 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim za fundurop. W lidze konferencji też będzie grać Górnik.

0: Adrianna Sułek-Szubert.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo, realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.

0: Can We Dance? V-Vamps. Arek Budarski, kwadrans po dziewiątej. Startujemy z południowym programem muzycznego radia w bardzo ulubiony piątek, niemal podwójnie ulubiony, bo jak wiecie z naszych informacji, raportów regionalnych, wiele osób już dzisiaj ma wolne. Nie wszyscy mają to szczęście, ale wierzę, że prędzej czy później na przykład handel zakończy robotę, no i później będzie wolne. A z drugiej strony są tacy, którzy muszą pracować, żeby inni mogli odpoczywać. Doceniajmy tych ludzi. Startujemy. Czas z horoskopem. Już najwyższa pora.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: 14 sierpnia. I tak, barany w weekend mogą liczyć na tak zwany łódź szczęścia, trzeba czegoś dopilnować jedynie. Byki, możliwe problemy z czasowym ogarnięciem wszystkich tych nadmuchanych weekendowych planów. Bliźnięta nie muszą się o nic martwić, wszystko raczej ułoży się po ich myśli. Raki mogą liczyć na powodzenie u płci przeciwnej. Może już czas na jakieś nowe uczucie lub jeszcze letni zawrót głowy. Lwy, trzeba unikać konfliktowych sytuacji, zamiast tego lepiej ruszyć w plener, w Polskę, bo pogoda i nie tylko, także czas wolny sprzyja. Panny, do nich dotrze dobra wiadomość. Sprawa rozwiąże się w końcu sama. Wagi od rana czuć się będą lekko i swobodnie. Stan psychiczny bardzo się poprawi. A skorpiony staną przed nowymi wyzwaniami, ale to dopiero po długim weekendzie. Strzelcy będą zorganizowane i pomysłowe, załatwią sobie i bliskim jakiś miły czas. Koziorożce, pora rozwinąć skrzydła. Są bardzo duże szanse na bardzo udany weekend. Wodniki, sukces w realizacji weekendowych planów. Zależeć będzie od na przykład cierpliwości. A ryby dziś muszą postępować ostrożnie, zwłaszcza jeśli chodzi o propozycję wyjazdu. Osoby urodzone 14 sierpnia mają filantropijną naturę, lubią pomagać, są doskonałymi organizatorami, lubią różne sporty, są wesołe, samodzielne, ale bywają czasami leniwe, przez co takie projekty duże rzadko kiedy realizują. Szczęśliwa cyfra 4. Kamień szlachetny, bursztyn, sprzyjający znak zodiaku to byk. Dzisiaj świętują następujący solenizanci, nie ma ich dużo: Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli, Kalikst. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień energetyka. I wyobraźcie sobie, mówiąc na bardzo poważnie, ten dzień obchodzony jest od 1956 roku i to jest na cześć patrona energetyków, dokładnie dzisiaj 14 sierpnia, a tym patronem jest święty Maksymilian Kolbe, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Niewiele osób pewnie o tym wiedziało, ja też nie, to znaczy wiedziałem, znałem historię świętego Maksymiliana Kolbego, ale nie wiedziałem, że to w związku z tym energetycy mają też swoje święto właśnie 14 sierpnia. Pozdrawiamy serdecznie panie i panów. Wszystkiego dobrego, życie jest piękne, nie inaczej, nie inaczej. Ten tytuł niech nam towarzyszy w najbliższych dniach. Skubas!

0: Skońca.
1: No to jak nakazuje tytuł nagrania Staszki, zerkam na zegar, 25 minut po godzinie 9, za 5 minut raport regionalny i weekendowa, słoneczna prognoza pogody.

0: plan.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy lisy korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
3: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnik.pl.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
5: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
6: Najlepszy wojownik to Cezaro.
7: Jaki wojownik?
6: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
7: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
6: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
7: Dlaczego?
6: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
8: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: Cezaro!
11: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
12: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków, dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
13: Pogodnie, słonecznie, ciepło, gorąco i coraz goręcej. Dzisiaj temperatury maksymalne na pewno dobiją do 29, być może nawet 30 stopni Celsjusza. Zero chmurek na niebie, w zapowiedziach ani opadów deszczu, ani burz, czyli idealny taki letni dzień, choć niektórym już może być za gorąco. Na pewno jutro będzie narzekanie na upał, bo na Dolnym Śląsku w okolicach 34 stopni Celsjusza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Raport regionalny, Anna Tarkota.
14: A w tym raporcie Dzierżoniów, 25 nowych mieszkań, nowy kład dla strażaków spod Głogowa i turniej czterech zamków. Jedna z weekendowych imprez na zakończenie. Zapraszam na informacje. W Dzierżoniowie 25 rodzin odebrało klucze do nowych mieszkań. Przy ulicy Prusa stanął zupełnie nowy budynek komunalny. Materiał Jacka Zycha.
15: Tak, to już kolejny gminny budynek wielorodzinny, jaki wybudowano przy ulicy Bolesława Prusa na zapleczu, tak można powiedzieć, zabytkowego młynu Alberta. Ciekawostką może być fakt, że do 9 milionów 100 tysięcy złotych, jakie kosztowała budowa tego bloku, Dzierżoniów nie dołożył ani złotówki.
16: Z racji tej, że Dzierżoniów był miastem objętym powodzią 2024 roku, został uruchomiony program rządowy związany z możliwością pozyskania środków na budowę mieszkań właśnie komunalnych. Złożyliśmy dobry wniosek, dostaliśmy środki i w 100% te środki zabezpieczyły tą inwestycję.
15: Wyjaśnia Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa, który przyznaje, że chociaż 25 nowych mieszkań nie rozwiązuje w pełni sytuacji mieszkaniowej w Dzierżoniowie, to ta i tak jest dużo lepsza niż jeszcze dekadę temu.
16: Jest tych wniosków rocznie coraz mniej. Ja pamiętam 12 lat temu, jak zaczynałem, było 400 wniosków rocznie, teraz jest około 100 wniosków.
15: I to właśnie dla tych czekających w kolejce gmina chce budować nowe mieszkania. Tu pojawia się jednak kłopot, którym paradoksalnie nie są już pieniądze, ale kończące się tereny gminne, na których można takie bloki wybudować. Do tematu mieszkań w Dzierżoniowie będę wracał. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
14: Ochotnicza Straż Pożarna z Podgłogowskiej Chociemyśli wzbogaciła się o nowego okłada. Zakup pojazdu był możliwy przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu Głogowa.
0: Potrzeba tego zakupu stała się jasna po doświadczeniach powodziowych sprzed 2 lat. Wtedy samochody ratownicze mające ograniczone możliwości poruszania się nie dawały rady. Kład będzie wykorzystywany nie tylko podczas działań związanych z wodą i podtopieniami, ale także podczas poszukiwań i działań ratowniczych w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo będzie wykorzystywany przy wsparciu różnych grup poszukiwaczy ratowniczych, co jest bardzo ważne. Prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz podkreślił, że wsparcie dla OSP z okolicznych gmin jest elementem szerszej współpracy samorządów. Jeżeli jest zdarzenie czy zagrożenie powodziowe, wszyscy działamy razem. Na co dzień bardzo wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych z okolic Głogowa działa w mieście, ratując zdrowie, życie i mienie, powiedział prezydent Głogowa i miał 100% racji. Miasto przekazało na ten cel 50 tysięcy złotych. To ponad 95% wartości zakupionej maszyny. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
14: A na koniec turniej 4 zamków Swarogalia, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków. To widowiskowe wydarzenie historyczne odbędzie się w ten weekend także na Zamku Świny, który oferuje turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł oraz przede wszystkim średniowieczny klimat. Wydarzenie uświetni uroczysta parada historyczna. O tym, co będzie się działo na Zamku Bolków, mówi Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Wielkiej Górze.
10: Co czeka na odwiedzających? Pokazy na żywo. Kowale zaprezentują kunszt kowalstwa artystycznego oraz użytkowego. Na Państwa oczach surowy metal zamieni się w oręż, narzędzia czy ozdobne detale. Przygotowane są również warsztaty i zajęcia edukacyjne. Rzemieślnicy z chęcią podzielą się tajnikami sztuki, która towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Serdecznie zapraszam. Przemieszczając się pomiędzy Zamkiem Świny a Zamkiem Bolków, nie tylko podziwiamy majestatyczną architekturę dawnych wieków, ale także aktywnie bierzemy udział w wielkim święcie kultury i tradycji.
14: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport za niespełna godzinę o 10.30. Do usłyszenia.
17: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
18: Dzień dobry, z dotacji centralnej GOP w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 13 do 19 stopni. Wiatr północno-zachodni, słaby 2 metry na sekundę. Widzialność ponad 50 km, bez opadu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 25 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Dzisiaj podczas wycieczek proszę pamiętać o odpowiednim nawadnianiu, o nakryciu głowy, jak i również okularach i kremach z filtrem. Przypominam o remoncie szlaku czerwonego między Ochroniskiem Odrodzenie a Słonecznikiem. Są tam wykonywane prace, należy zachować tam ostrożność. Szlak jest czynny. Dziękuję, jeszcze Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia.
19: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. W dniu dzisiejszym mamy piękną pogodę, słoneczną, bezchmurną. Warunki utrzymają się do końca dnia. Temperaturę mamy dzisiaj maksymalnie do 26 stopni. Wiatr dzisiaj mamy słaby, umiarkowany, południowo-wschodni. W wyższych naszych partiach gór temperatura troszeczkę niższa, do 15 stopni. Temperatura też maksymalnie 18 stopni. Warunki w górach są dobre, więc zapraszam do wędrowania. Dziękuję.
17: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Yo, yo, we're Lucas and Steve, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
13: 22 minuty dzielą nas od 10:00.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Gastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
8: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
9: Po reklamie.

Fajny to czas, gdy można sobie pograć takie letniaki. Zimą wiadomo, utwory z dzwoneczkami, a tutaj ze słońcem w kapeluszu. I nie tylko. Italia la prima estate. Za chwilę kolejny letni klasyk od Blue Lagoon, Break My Sprite.

0: broken lovers.
1: Last night I had the strangest dream. I sailed away to China.
2: Potraktujmy ten początek jako zapowiedź tego, że Blue Lagoon nam się pojawi już po godzinie 10, bo nadeszły pilne informacje z dolnośląskich dróg i czas je przedstawić, a do wiadomości nie ma go zbyt dużo.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: S3 na północ, pasy w kierunku na Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, a później wiadomo, Goleniów, Wolin, Międzyzdroje, Świnoujście i rozjeżdżamy się po Pomorzu Zachodnim, Centralnym. No, będzie tam się działo na pewno w najbliższych dniach, zwłaszcza w czasie wyjazdów, tak jak dzisiaj nad morze lub jutro, no i powrotów, no ale nie ma co wieszczyć tutaj jakichś jobowych informacji, chociaż już widać niestety duże natężenie ruchu i przeróżne zdarzenia. Zacznijmy od tego bliższego nam, 269 km Strójki, kierunek Zielona Góra. Popsuta ciężarówka na prawym pasie i podobno jeszcze nawet tam troszkę zahacza o lewy. Na miejsce jadą służby. Dziękujemy kolegom korzystającym i pilnującym Zello, kanał S3 między innymi. No i widać już niestety na wysokości Kijewa, węzeł Kijewo, bardzo ważny, Szczecin, tutaj rozjazd z S10 i później z A6 też oczywiście. Mamy stłuczki, zdarzenia drogowe, plus do tego roboty i ten węzeł Kijewo się nam korkuje. Wjazd od S10, no i dojazd również z A6 do tego węzła i dalej na północ mamy też zator. Uważajcie w planach, jeżeli wyjazd i dojazd nad morze, to ten węzeł Kijewo, jego okolice zablokowane. Trzeba chwilę odstać. Na S4 mamy zatory pod Wrocławiem, czyli na węźle Kostomłoty i dalej przed węzłem Wrocław Południe.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
5: Już jutro, świąteczna sobotę, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczenia.
5: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołko.

0: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
1: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
0: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
2: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
3: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
4: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
3: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
2: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Robin Schulz, Mogueta, Rockstar, 8 po 9, po 10. Już tutaj zbliża się na zegarze 9 minut po 10, stąd takie żądne przejęzyczenie. No to dobrze, już dotrwaliśmy do tego momentu, że mogę powiedzieć, że jest 10:09.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy, jak osoby z problemami odzyskują poczucie stabilności dzięki Bielawskiej Spółdzielni Społecznej. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
4: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
5: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
6: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
7: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.

Powiedzieliśmy wam dzień dobry, powiemy dobranoc, a między tym, tak jak w tym utworze sprzed lat, no nie tak wielu, mezo, doniu, doniu, mezo, tych panów uwielbiamy i ich pozytywne nastawienie do wszystkiego. Oby towarzyszyło nam nie tylko w ten długi weekend. 10:20 Muzyczne Radio w piątek 14 sierpnia.

0: Wkrótce 10.30 na zegarach i garść wiadomości regionalnych przed nami, także zapowiedzi imprez sportowych, kulturalnych, artystycznych, których w ten weekend nie będzie brakować.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do karczmy sudeckiej Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma sudecka, Ale Widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Pogoda będzie dzisiaj bardzo dobra. Szkoda tylko, że wraz z nowym tygodniem, kiedy wiele osób zaplanowało też urlopy, jak to zazwyczaj bywa w drugiej połowie sierpnia, ta aura niestety się zmieni i to drastycznie. No trudno. Bezchmurne niebo nad Polską i nie tylko. Naprawdę. Cudowne chwile nad Bałtykiem, w górach, słonecznie, temperatury idealne do plażowania, odpoczywania, wędrowania. Dzisiaj 20, u nas 9 stopni maksymalnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ale pewnie 30 też pęknąć może, zwłaszcza na nizinach, okolice Legnicy, Wrocławia i oczywiście w samych tych miastach. Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
2: Dzierżoniów, unijne środki na dolnośląską edukację, legnickie klatki schodowe do odkrycia oraz święto Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. To tematy tego raportu regionalnego, na który zapraszam. W Dzierżoniowie samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu rozmawiali o wykorzystaniu środków unijnych w kończącej się perspektywie finansowej. Z nich prawie 2 miliony euro zostało przeznaczonych na dolnośląską edukację. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, fundusze te zasilają całą drabinę edukacyjną od żłobków i przedszkoli przez szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, aż po szkolnictwo wyższe. Unijne wsparcie przeznaczone jest m.in. na doposażenia placówek, budowę nowych ośrodków oraz ich termomodernizację.
6: Ogromną pulę środków przeznaczamy m.in. na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, dla przygotowania tych nauczycieli, którzy chcą się podjąć trudnej roli bycia nauczycielem zawodowym, bo to jest przede wszystkim w tej chwili ten deficytowy zawód, jeżeli chodzi o nauczycieli, o ten zakres.
5: Powiedziała mi w Dzierżoniowie poseł Sylwia Bielawska. Pieniądze wspierają również rozwój tzw. edukacji łączonej oraz tworzenie branżowych centrów umiejętności, które ułatwiają przebranżawianie się osobom dorosłym.
6: Coś, co jeszcze chciałabym bardzo podkreślić, że za środkami idzie jeszcze potężna reforma Kompas Jutra, który od 1 września wchodzi do naszych szkół i te dwa strumienie są jak gdyby bardzo kompatybilne, co jest niezwykle ważne, bo dzięki temu nasze dzieci będą wyposażane w wiedzę i umiejętności, które są potrzebne właśnie patrząc z perspektywą na przyszłość.
5: Zapytana przeze mnie o priorytety w nadchodzącej perspektywie finansowej po 2027 roku, posłanka zwróciła uwagę na konieczność inwestowania w cyfryzację oraz sztuczną inteligencję, które coraz mocniej wkraczają do szkół. Kluczowym wyzwaniem dla systemu oświaty będą również zmiany demograficzne i depopulacja, do których placówki muszą się dostosować pod kątem i metod nauczania, i infrastruktury. Dzierżoniów, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Legnickie kamienice kryją wiele niezwykłych detali, które na co dzień pozostają niemal niezauważone. Zabytkowe posadzki, witraże, kute balustrady, oryginalne drzwi czy stolarka okienna mogą być świadectwem historii i dawnej świetności miejskiej architektury. W sierpniu prezydent Legnicy Maciej Kupaj zaprasza mieszkańców do wspólnego ich odkrywania.
7: Piękne legnickie kamienice skrywają także przepiękne klatki schodowe i chcielibyśmy znaleźć te najpiękniejsze, stąd moja prośba do was, jeżeli mieszkacie w takiej klatce, widzicie ją, mieszka tam wasz dziadek, babcia, ktoś z rodziny. Bardzo proszę, zróbcie zdjęcie i wrzućcie. Chcielibyśmy pochwalić się tym, co najpiękniejsze, także tymi najpiękniejszymi klatkami schodowymi, bo kamienice widzimy na co dzień, natomiast klatki rzadko kto. Także bardzo proszę o zdjęcia.
8: Miejska akcja ma na celu pokazanie piękna i różnorodności historycznych kamienic oraz zwrócenie uwagi na detale architektoniczne, które zachowały się w ich wnętrzach. To także okazja do stworzenia swoistej mapy niezwykłych miejsc, które mijamy każdego dnia, często nie zdając sobie sprawy z ich wartości. Mieszkańcy Legnicy, którzy znają wyjątkową klatkę schodową w swojej kamienicy, mogą przesłać jej zdjęcia lub krótkie nagrania. Materiały można publikować w komentarzach pod postami na oficjalnym profilu miasta Legnica na Facebooku lub przesłać w wiadomościach prywatnych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Już jutro będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji m.in. w Jeleniej Górze odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Święto rozpocznie przemarsz ulicami Starówki z udziałem samorządowców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich. Zbiórka pod bramą wojenowską o godzinie 11.45. Kolumna w asyście Kompanii Honorowej Pocztów Sztandarowych i Orkiestry Dętej przejdzie na plac przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie pod pomnikiem Wolność i Niepodległość zostaną złożone wieńce i kwiaty. Bardzo ciekawie zapowiada się Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. Tego dnia odwiedzający naszą placówkę będą mogli obejrzeć tematyczne wystawy, m.in. Wojna Szpiegów, oraz wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach i konkursach, mówi Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
9: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancerni i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
2: W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to już wszystkie informacje, zatem dziękuję za uwagę i zapraszam na popołudniowe doniesienia z regionu.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
10: Hey Poland, I'm Kamrad and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Tomsul Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca od ręki serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tomsul Jelenia Góra, ulica Pijarska 21, teren byłego podziemnego parkingu. Telefon kontaktowy 601 71 40 64, 601 71 40 64. Tomsul, mechanika samochodowa od A do Z.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
5: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
6: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
9: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: No to już teraz oficjalnie jeszcze raz Skubas i zapowiedź numeru, który będzie nam towarzyszył dzisiaj najczęściej. No idealnie się wszystko zgrało na weekend. Ten tytuł i te słowa niech nam towarzyszą zawsze. Życie jest piękne.

0: Wiele osób ruszyło już nad nasz ulubiony polski Bałtyk i widać to niestety na mapach drogowych.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najpoważniejsze utrudnienie już przy dojeździe, no a jeszcze tam troszkę trzeba pokonać kilometrów, ale już na dojeździe z południa na północ, zachodnią częścią kraju, jest na A6, tuż za skrzyżowaniem zjazdem z węzła kluczowego. Kierowców wielu muzycznych radia podróżujących z południa na północ nad morze wie, o którym miejscu mówię. No i tutaj za węzłem Klucz już na szóstce zaczyna się hamowanie przed węzłem Szczecin-Podjuchy. Tam doszło do zdarzenia drogowego. No i ten zator ciągnie się aż w kierunku do węzła Kijewo i dalej duże utrudnienia w tym miejscu. Dziesiątka na dojeździe do Kijowa, tutaj roboty drogowe i też duże zatory w obu kierunkach. Z drugiej strony mamy także wypadek mały, stłuczkę na A6, no i też jest małe zwalnianie przed węzłem Szczecin-Kijewo. Gdy jedziemy z północy na południe, trzeba uważać, wzmóc czujność, bo ruch będzie narastał dalej w kierunku nad morze, czyli od węzła Szczecin-Kijewo, też na wysokości Goleniowa. Tutaj miejscami ruch spowolniony w kierunku do Świnoujścia. Na A4 też spowolniony ruch, trzeba uważać, bo spore natężenie tegoż ruchu w kierunku na Wrocław. Przed Legnickim Polem hamujemy, później już na wysokości Kostomłotów i na tym dolnośląskim odcinku Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Wrocław Południe, ruch miejscami spowolniony.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: Legnica Wschód, Legnickie Pole, kierunek Wrocław. W Legnica awaria pojazdu, prawy pas zablokowany. Tam bus blokuje ten pas i ruch odbywa się lewym, czyli mamy małą zwężkę. Trzeba uważać.
1: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 11.
2: Czas na wiadomości.
3: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński. Kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
4: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam no, ten upał może być dosyć dokuczliwy.
3: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z kwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Chmielnie. 2 osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramy Lublina podczas lotów na uwięzi.
3: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy, jak osoby z problemami odzyskują poczucie stabilności dzięki Bielawskiej Spółdzielni Społecznej. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
4: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tam.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: To nasze południowe pasmo od 11 do 13. Piątek, 14 sierpnia, Wigilia Świątecznej Soboty, Święta Wojska Polskiego. Mówiłem o tych imprezach kulturalnych, sportowych, no ale oczywiście też są te patriotyczne w dużej liczbie. O nich też będziemy mówić w raportach regionalnych i w imprezowniku troszeczkę później. W planach mamy Kurier Dolnośląski o 11.30, a o 12.30 fundusze europejskie. A teraz już Morandi swoim cudnym Angels Love is the answer.

0: W tym programie także nowości. Ania Szlagowska, Halina po polsku. Polska muza powróci do nas za chwil kilka. Minęła 11:30.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Pogoda.
0: No tutaj prowadzący w naszej stacji mają około 30-40 sekund, żeby opowiedzieć coś o pogodzie, ale to dzisiaj krótko i na temat, bo nie ma o czym dużo mówić. Do końca dnia pogodnie, na pewno niektórym będzie gorąco, bo temperatury max 28-29, a myślę, że 30 też pęknie. Bez burz i bez opadów deszczu dzisiaj.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Kurier Dolnośląski.
5: W ostatni weekend sierpnia stado Ogierów Książ i Zamek Książ w Wałbrzychu będą gospodarzami jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art Cup 2026. W zawodach i pokazach biorą udział wybitni aktorzy, artyści i znane osobowości. W programie nie zabraknie widowiskowych dyscyplin, m.in. skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, powożenie i jazda westernowa. Organizatorzy zadbali też o dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. Zapowiada Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
6: Już po raz drugi na Dolnym Śląsku będziemy gościć zacną imprezę, zacne wydarzenie Art Cup Mistrzostwa Gwiazd. Połączenie z kultury, pięknym sportem, jakim jest jeździectwo, w wyjątkowym miejscu na Zamku Książ w Wałbrzychu. Takie niepowtarzalne wydarzenie 29-30 sierpnia jest możliwe dzięki zaangażowanym osobom, panu przewodniczącemu Jerzemu Pokojowi, który zabiegał o to, żeby to wydarzenie znalazło się właśnie na Dolnym Śląsku. Jeździectwo upowszechnia wszystko, co związane z końmi. Z drugiej strony pokazujemy piękno Dolnego Śląska, zwracamy uwagę osób z pierwszych stron gazet na Dolny Śląsk, na naszą wyjątkowość, ale też na to, czym się zajmujemy, jak pięknym województwem jesteśmy i otwieramy się na nowe dyscypliny, które na Dolny Śląsk mają przyciągnąć coraz większe rzesze zainteresowanych.
5: To już druga edycja wydarzenia Art Cup na Dolnym Śląsku. Wcześniej mistrzostwa organizowane były na Opolszczyźnie, jednak dzięki determinacji m.in. Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, odbywają się w Zamku Książ, w miejscu, które ma wieloletnie tradycje hodowli koni i jeździectwa, łącząc sport, sztukę i kulturę.
7: Kiedy dowiedziałem się, że Art Cup jest w Mosznej, to zrobiłem wszystko, żeby spotkać się z wybitnym trenerem kadry polskiej, panem Andrzejem Sałackim, i zaproponowałem mu zrobienie tego na Dolnym Śląsku. To on wybrał Zamek Książ i konie, i zabytek, i historia. Wszystko na miejscu, a pokazy, które prezentowane przez aktorów, skok i te w stylu western, to niewątpliwie uczta dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak pracują jeźdźcy z końmi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na 29 i 30 sierpnia do koni i do zamku.
5: Art Cup 2026 to dwa dni widowiskowej rywalizacji. Na liście uczestników jest kilkadziesiąt znanych postaci, zapowiada pomysłodawca wydarzenia i utytułowany zawodnik Andrzej Sałacki.
8: Miejsce jest wyjątkowe, miejsce jest urokliwe. Naprawdę możemy liczyć na fantastyczny odbiór nie tylko ze strony gwiazd, ale również ze strony wspaniałej, nie tylko dolnośląskiej publiczności. W tym roku będziemy mieli bardzo ciekawy zestaw gwiazd, między innymi Bogusław Linda, mówiliśmy o Andrzeju Sewerynie, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Dowor, Emilia Krakowska, Andrzej Grabowski, Anna Korcz, Sonia Bohosiewicz, Marek Dorzewski, Marek Siódem, Jarosław Kret. Niewiele znanych innych postaci. Serdecznie zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie zaprosić wspaniałą dolnośląską publiczność.
5: Dodajmy, że szczególnym punktem programu tegorocznego wydarzenia Art Cup będzie benefis Andrzeja Seweryna, zaplanowany na sobotni wieczór na dziedzińcu Zamku Książ. Będzie to okazja do uhonorowania dorobku jednego z najwybitniejszych polskich aktorów i wspólnego świętowania w gronie artystów, gości oraz publiczności.
1: Kurier Dolnośląski. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hi, here's Oceana and today I'm listening.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Tom Sul, Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca od ręki serwis klimatyzacji. Mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Sul, Jelenia Góra, ulica Pijarska 21, teren byłego podziemnego parkingu. Telefon kontaktowy 601 71 40 64. 601 71 40 64. Tom Sul, mechanika pojazdowa od A do Z.
1: Ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Po reklamie. Muzyczne radio.
7: To jest najdzisiejszy hit tip.
8: Dzisiaj u nas rządzi Skubas z nagraniem zatytułowanym Życie jest piękne i tych słów się trzymamy nie tylko w nadchodzący piękny długi weekend.

0: obecnych czasach wszystko jest możliwe, także taka wersja wielkiego przeboju Paula McCartneya, Michaela Jacksona, Say Say Say, remixer, producent Kygo. Za 10 minut minie południe.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: A czwórka, przypomnienie o utrudnieniu. 39 km, węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, kierunek Zgorzelec. W Bolesławcu roboty, naprawa barier energochłonnych, lewy pas zablokowany. Zmiana pasa nastąpiła po 11. Zablokowany jest teraz prawy pas, więc też trzeba na to wszystko zwracać uwagę, patrzeć na oznakowanie. Ruch odbywa się w tej chwili prawym pasem, nie, ruch odbywa się prawym, a teraz była zmiana, czyli ruch odbywa się na pewno lewym, tak uściślając już do końca, i to jest informacja sprawdzona od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz opuszczamy Dolny Śląsk, podróżujemy z trójką nad morze. Cały czas zatory w okolicach węzła Kijewo, troszkę mniejsze niż godzinkę temu, ale jednak dla jadących z południa na północ mamy tutaj zator kilkukilometrowy, około 2-3 km przed węzłem Szczecin-Kijewo i później dalej na północ, ale jakby troszkę mniejszy ten ruch. Z drugiej strony, wbrew pozorom, też spore natężenie ruchu, czyli od strony Goleniowa w stronę Szczecina, i tu też mała stłuczka i też jedziemy wolniej niż normalnie. Pewnie ten ruch będzie tutaj narastał. Na wysokości Goleniowa też mamy spowolnienie ruchu. Jeżeli macie dla nas jakieś informacje także spoza dolnośląskich tras, to proszę bardzo, będziemy wdzięczni. Przekażemy innym zmotoryzowanym słuchaczom muzycznego radia. Obwodnica Krakowa, czwórka, Balice i tutaj Dębniki. Też oczywiście duży zator, duże natężenie ruchu, roboty drogowe, wypadki. No i stąd ten odcinek przykorkowany, jadąc z zachodu w stronę wschodu i później na południe w Balicach, miejscowość Szczyglice, skręt na czwórkę przez Kryspinów. Tutaj wszędzie zatory, niestety w tym miejscu w okolicach Krakowa. Wcześniej na czwórce także roboty drogowe na wysokości Kleszczowa, czy też przed Kleszczowem, na tym węźle mamy stłuczkę i także utrudnienia w ruchu. Przed Wrocławiem także zatory przejściowe, hamowanie i spowolniony ruch na tym odcinku Kostomłoty, Kąty Wrocławskie i węzeł Wrocław Południe, no ale to miejsce stałe, gdzie ten ruch jest utrudniony i trzeba wzmóc czujność i dołożyć parę minut do drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
3: Znamy ceny paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchoła. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przewrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
5: Przez swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
4: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
5: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
4: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
3: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
6: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
3: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to mamy zdarzenie drogowe na S3. Zjazd ze S3 w kierunku Kamiennej Góry, węzeł Jawor Wschód. Pani za kierownicą uderzyła w bariery na miejscu służby. Poszkodowana osoba znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Informacja za Dolnośląskie alarmowo. No i na czas działań ruch na węźle Jawor został zablokowany, ale to już było kilkadziesiąt nawet minut temu, choć utrudnienia tutaj w ruchu dalej na tym węźle są i trzeba o tym pamiętać, wjeżdżając na S3 węzeł Jawor Wschód. Na dolnośląskim odcinku utrudnienia, jak już mówiłem, między Kostomotami głównie, a węzłem Wrocław Południe w kierunku na Wrocław, na wysokości Legnicy także mamy spowolniony ruch i miejmy nadzieję, że już więcej zdarzeń nie będzie tutaj. I cały czas aktualne spowolnienie ruchu, utrudnienie dla jadących w stronę zachodniego Pomorza, Szczecin, Świnoujście i okolice. Tutaj wciąż utrudnienia w okolicach węzła Szczecin, Kijewo i albo na północ, albo na południe, albo dojazd do tego węzła od strony S10 związane z robotami drogowymi. Szerokości życzę, jakby coś, to dawajcie znaka, co się dzieje nie tylko na dolnośląskich drogach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Reklama. Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Bratanki i Czerwone Korale przed nami jeszcze w ramach największych hitów wszechczasów. The Disco Boys, ich wersją Hey St. Peter, będzie Roxette i będzie, o, niespodziankowo tutaj piękny numer, taki troszkę na wieczorową porę, ale kiedy gorąco i chcemy nieco odetchnąć, uspokoić się, zrelaksować, a takie chwile w ciągu dnia też są potrzebne, ten utwór bardzo miękko nam wejdzie, mówiąc kolokwialnie, otuli nas, kombi z przytul mnie. To do 12.30 i do startu kolejnych informacji regionalnych. O 12.30 przypomnę fundusze europejskie. No to ruszamy póki co z kopyta, zanim troszkę odpoczniemy przy grupie kombi. Piątek, 14 sierpnia, Wigilia Świątecznej Soboty. Wielu już rozpoczęło długi weekend, innych mam nadzieję to czeka wkrótce. 22 minuty po godzinie 12.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 kilometrów od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda.
7: Nihilinowi, subsole, temperatury tylko wyższe w porównaniu z dniem wczorajszym. Niemal bezchmurnie jest, nie tylko na Dolnym Śląsku. Temperatury 29-30 być może nawet się pojawi na Dolnym Śląsku po południu. Już teraz jest bardzo ciepło, bo i Jelenia Góra, między innymi i Legnica, i Wrocław 26-27 stopni Celsjusza. Jutro już upał wszędzie, bo temperatury sięgną 33-34 stopni Celsjusza i przez cały dzień będzie znów niemal bezchmurnie, słońce będzie prażyć.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Fundusze europejskie.
9: Jedni byli bezdomni, inni zmagali się z nałogiem, uzależnieniami, kłopotami z prawem. Połączyła ich ogromna chęć zmiany w życiu i to, że pomoc znaleźli w spółdzielni socjalnej Arte w Bielawie. To tu dzięki funduszom europejskim realizowany jest projekt Motyle Dolnego Śląska, dzięki któremu takie właśnie osoby mogą próbować wyprostować poplątane ścieżki swojego życia.
10: Motyle z Dolnego Śląska, przekraczamy horyzonty, to szósty projekt z cyklu Motyle z Dolnego Śląska. Cykl jest realizowany od 2017 roku w partnerstwie Spółdzielni Socjalnej Arte oraz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha. I faktycznie zajmujemy się aktywizacją głównie społeczną i zawodową osób, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy ze względu na różnego rodzaju osobiste trudności.
9: Wyjaśnia Anna Pradel-Dmochowska z Fundacji Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, która koordynuje wszystkie działania. Całe życie projektu toczy się jednak w Bielawie, w spółdzielni socjalnej Arte, dokąd trafiają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
11: Dajemy im możliwość odbycia stażu w spółdzielni socjalnej. I oni odbywają staż 4 miesiące, pół roku i w tym czasie uczą się po prostu jakby pracy, tak? To są osoby, które długo nie pracowały na rynku pracy, nie było ich długo, więc my i robimy im różne działania, które patrzymy, w jakim kierunku mogą się rozwijać.
12: Tutaj każdy człowiek, który przychodzi do nas, ma jakiś talent, nie ma ludzi bez talentów, więc my dostosowujemy stanowiska pracy do talentów, które mają chłopcy, którzy przychodzą. Są stolarze, są mechanicy, budowlańcy. Mieliśmy bankiera, dyrektora banku, który był akurat u nas, były komendant policji, komandosów, franciszkanina. Ja zawsze mówię, też jest 30-25 recydywistów, którzy po długich wyrokach przychodzą. Każdy z nich ma talent i do tych talentów po prostu dostosowujemy stanowiska pracy.
9: Powiedzieli mi kolejno Dorota i Jarosław Pileccy, którzy prowadzą w Bielawie spółdzielnię socjalną Arte. Jedną z osób, która została przyjęta tam na staż, jest pan Arkadiusz, który trafił do Bielawy z ogromnymi problemami.
13: Ja tutaj do Bielawy przyjechałem z Wrocławia. Po prostu powiedziałem, że jestem osobą, która potrzebuje pomocy jako uzależniona od narkotyków. Przyjechałem tutaj dokładnie 7 października 2024 roku. Na początku trudno było się to zaklimatyzować. Ja byłem pod dosyć dużą kontrolą, bo mam ADHD i oni jeszcze tutaj nie wiedzieli o tym. I później z początkiem roku, chyba to był początek lutego, wszedłem właśnie na ten półroczny projekt. W międzyczasie zrobiłem sobie właśnie kurs na spawacza i takie rzeczy zacząłem sobie robić.
9: Zainteresowanie udziałem w projekcie było ogromne. Osób borykających się i chcących wyjść na prostą z życiowych zakrętów było naprawdę sporo.
10: My wysłaliśmy informacje do różnych OPS-ów, do urzędów pracy, wycałowaliśmy na początku informacje, ale my mamy jakby taką możliwość, że współpracujemy z Towarzyszeniem Nowa Nadzieja, gdzie mamy ośrodek dla osób uzależnionych. I naprawdę te osoby, które są u nas, to już jakby jest ten materiał na to, żeby ich obrabiać tutaj, tych chłopców, ja tak powiem kolokwialnie, że z tych panów mamy. Mamy też osoby z OPS-u przez Bielawę wysłanych do nas, które gdzieś tam też się pogubiły i gdzieś tam są pod opieką OPS-u. Już mamy takich osób, a mieliśmy 5 w tym projekcie.
12: No my mamy swój system wypracowany, autorski taki, który przez lata, ponad 20 lat wypracowaliśmy, więc mamy swój taki system właśnie pracy. Pokazujemy, jak to wygląda u nas i ludzie przyjmują lub nie. Jeśli już przyjdą do nas o pomoc, to już jest 50% sukcesu, bo znaczy, że chcą coś z sobą robić. No i później naszą rolą jest to, żeby przekonać ich do tego, że to, co my robimy, ma sens. I oczywiście niektórzy przyjmują, a niektórzy nie, tak jak w życiu.
5: Joanna Ziłogun, psycholog. Myślę, że mają szansę zbudować nowe życie, czyli nie robić powrotu, bo przez to, jak funkcjonowali wcześniej, no stali się bezdomni, a nam zależy na tym, żeby budować nową jakość, więc mogą zbudować się na nowo pod warunkiem, że mają motywację do zmiany i mają oczywiście wsparcie, bo to się samo nic nie dzieje. Tam są też asystenci, specjaliści, osoby, które w bardzo krótkim czasie niejako motywują do tej zmiany.
9: Jak pan widzi swoją przyszłość tutaj dalej i w Bielawie, i w życiu?
13: Ja już tak naprawdę to już wiążę tutaj życie z Bielawą. Czekam, bo mamy tutaj dostać mieszkanie. Ja już tutaj prawdopodobnie będę chciał próbować odbudować to miasto, tak? Jakby nie patrzeć.
9: Warto było.
13: Tak, tak, warto. Jak najbardziej.
1: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, we are the Rasmus and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czyta lektor AI.

21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol! Po reklamie. Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Dzisiaj powtarzamy to jak mantrę, bo podobno słowa mogą zmieniać rzeczywistość, nasze nastawienie również. Życie jest piękne. Skubas w roli głównej. Kwadrans dzieli nas od 13:00.

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 220 50 790 225.

0: Minister Energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
1: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki. Niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulica Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
0: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na piąte miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. Na ten mecz śledził Błażej Kulesza.
2: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do dwóch, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do piątego gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
3: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
2: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
3: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
2: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
0: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wyspowczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do karczmy sudeckiej Alewi. Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma sudecka, ale widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kaja Jabłońska, no i minie i tak.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i minęło, może nie 40 lat, ale już prawie całe wakacje nam minęły. 14 dzień sierpnia, no ale co najważniejsze, to ten dzień. Jedyny raz w tygodniu piątek, no a mi bardzo miło jest się z wami ponownie przywitać. Patryk Łasica, dzień dobry. Przed nami jak zawsze popołudnie pełne wrażeń, no ale także wieczór, bo dziś oczywiście o 20 DMC, następnie A State of Trance. Wcześniej o 17 Hit Planeta, a jeszcze wcześniej pełen przekrój. Informacje z regionu, premiery, klasyki, raporty drogowe, regionalne, muzyczne newsy, ciekawostki. No i właśnie, a propos, czas posłuchać, co nowego słychać w wielkim muzycznym świecie.
1: Muzyczne radio.
2: Alex Warren, Sam Smith i Alabama Shakes skradną wam najbliższe minuty, ale zapewniam, że warto zostać z tymi artystami, zwłaszcza, że sporo się u nich aktualnie dzieje. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, startujemy. A zaczynamy od nowej piosenki od Sama Smitha. Najpierw soulowy, akustyczny groove, później eteryczne chórki i napięcie przypominające burzę zbierającą się na horyzoncie. W When He's Gone Sam przekuwa paraliżujący lęk przed utratą ukochanej osoby w jeden z najbardziej poruszających momentów nadchodzącego albumu Hazel Eyes, którego premiera odbędzie się 21 sierpnia. Już pierwsze dźwięki When He's Gone przywołują ciepło i głębię twórczości Billa Withersa. Pojawiają się eteryczne chórki i monumentalna atmosfera przywodząca na myśl klasyczne westerny. Na tym tle wybrzmiewa pełen bólu refren. Kiedy odchodzi, zabiera ze sobą wszystko, czego potrzebuje. Cały mój świat rozpada się, gdy go nie ma. Ten album pokazuje wszystkie odcienie relacji, a When He's Gone reprezentuje ich bardziej melancholijną stronę, mówi Sam Smith. Nagraliśmy ten utwór na żywo bez metronomu, a później zbudowaliśmy całą aranżację wokół pierwszego wykonania, żeby zachować wrażenie burzy zbierającej się gdzieś w oddali. When He's Gone ukazuje się po wydanym w ubiegłym miesiącu singlu o Mother. Utwór opowiada o silnej potrzebie matczynego wsparcia w obliczu zdrady ukochanej osoby. Jego centralnym punktem jest hipnotyzujący dialog między samym Smithem a 28-osobowym chórem, którego intensywne harmonie, jak mówi sam Smith, przywołują rodzaj boskiej, kobiecej energii. Teraz Alabama Shakes. Oni wracają tam, gdzie zawsze byli najmocniejsi, z muzyką, która nie mieści się w jednej szufladzie. Garden to najnowsza zapowiedź I Must Be Dreaming, pierwszego albumu czterokrotnych laureatów Grammy od ponad dekady. Nowa płyta ukaże się 28 sierpnia. Garden pokazuje Alabama Shakes z bardziej subtelnej, hipnotycznej strony. Spokojne tempo, ciepłe, soulowe brzmienie i charakterystyczny, pełen emocji głos Brittany Howard budują intymną atmosferę, a centralna metafora ogrodu staje się obrazem troski, bliskości i dbania o relacje. To kolejny sygnał, że po powrocie zespół nie zamierza jedynie odtwarzać brzmienia, które przyniosło mu sukces kilkanaście lat temu. Zamiast tego śmiało rozwija swój muzyczny język. Music News. I prawie na koniec w Music News Alex Warren, który pod koniec sierpnia zapowiedział wydanie krążka zatytułowanego White Child. Na początku czerwca ukazał się singiel Passenger, który zachwyca słuchaczy tak jak dotychczas największe przeboje tego artysty. Passenger ujrzał światło dzienne dzień po tym, jak Alex Warren oficjalnie ogłosił pracę nad nowym krążkiem. Piosence towarzyszy teledysk, a sam singiel błyskawicznie powtórzył sukces swoich poprzedników. Wiemy już, że na nadchodzącej płycie White Child znajdą się również wydane wcześniej hity Fever Dream oraz Fine Planes to Die. Premierę krążka White Child zaplanowano na 28 dzień sierpnia. To jeszcze łapcie kolejne gorące nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Ria Garway i Imran z nagraniem Rivers, Margaret z nową piosenką Prima Ballerina i Deep End z najnowszym singlem Comfort Zone. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i na podsumowanie, jak zawsze, mamy dla was nowość. Prosto z Hit Planety dziś co godzinę odwiedzać nas będzie Tom Civic i jego cyfrowe bicie serca Digital Heartbeat.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku. Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: A pogoda dziś mówi sama za siebie. Na niebie pełnia słońca. Na termometrach już prawie wartości maksymalne, które będą wynosić około 29 stopni w cieniu. Obecnie średnia dla regionu wynosi 27 na plusie. Wartości odczuwalne są także wyższe niż w rzeczywistości. Wiatr mamy północno-zachodni, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 25 km na godzinę. Ciśnienie od wczoraj w trendzie spadkowym i pozostanie w nim prawdopodobnie aż do niedzieli. Barometry wskazują 1022 hektopaskale. Nie zapowiada to popsucia się pogody. W niedzielę może być odrobinę bardziej pochmurnie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A przed nami najnowszy raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
7: Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu Huberta Papaja ze stanowiska prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zmiany objęły też całą Radę Nadzorczą spółki, która została odwołana w pełnym składzie.
8: Decyzja władz regionu to bezpośredni efekt afery pożyczkowej. Dotyczy ona ujawnionych nieprawidłowości przy rozdzielaniu milionowych funduszy pomocowych przeznaczonych dla poszkodowanych w powodzi. Wcześniej w miniony wtorek ze stanowiska wiceprezesa agencji odwołana została Anna Konieczyńska. Jak czytamy na portalu WPP.pl, wczoraj Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Dolnośląskim zażądał odwołania prezesa KAR Huberta Papaja, wszystkich członków Rady Nadzorczej i niezależnego audytu zewnętrznego. Tego samego dnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z marszałkiem Pawłem Gancarzem. Rzecznik MON-u Janusz Semej napisał WP, że rozmowa dotyczyła konieczności pilnych zmian w tej instytucji, przeprowadzenia pełnej kontroli i wyciągnięcia konsekwencji i dodał, w najbliższym czasie należy spodziewać się poważnych zmian we władzach KAR. Ten najbliższy czas trwał niecałą dobę. Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał dzisiaj Huberta Papaja, prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Odwołał też wszystkich członków Rady Nadzorczej spółki. Agencją pokieruje tymczasowo prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym zadaniem nowych władz spółki będzie przeprowadzenie pełnego audytu wewnętrznego oraz ścisła współpraca z organami śledczymi i kontrolnymi, w tym z prokuraturą oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: Tymczasem odwołania marszałka Pawła Gancarza wraz z zarządem chce grupa niezrzeszonych radnych sejmiku województwa Dolnośląskiego. Inicjatywa jest bezpośrednią reakcją na tzw. aferę powodziową w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, według medialnych ustaleń około 4,5 miliona złotych rządowej pomocy popowodziowej trafiło do podmiotów powiązanych z ówczesną wiceprezes agencji i działaczką KO Anną Koniczyńską. Pojawiły się zarzuty, że wskazane nieruchomości w ogóle nie ucierpiały podczas powodzi. Uważamy, że reakcja na te doniesienia była spóźniona, a marszałek ponosi pełną odpowiedzialność polityczną za brak skutecznego nadzoru właścicielskiego nad spółką, mówi mówi radny Krzysztof Mróz.
9: Grupa radnych sejmików województwa dolnośląskiego, w której także ja jestem, rozpoczyna proces zbiórki podpisów pod wnioskiem o odwołanie marszałka województwa dolnośląskiego, pana Pawła Gancarza, a w konsekwencji całego zarządu województwa. Powodem tego jest to wszystko, co się dzieje wokół Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która jest spółką samorządu województwa. Uważamy, iż władze wojewódzkie na czele z panem marszałkiem w sposób nienależyty reagują na tą aferę, na to, co się dzieje wokół KAR-u. Na razie tego wniosku jeszcze nie ma, dlatego że my na razie szukamy dziewiątki radnych. Nie chcemy, żeby ktoś się podpisywał pod tym wnioskiem, naszym wnioskiem, tylko chcemy go wspólnie sformułować. Jeżeli będzie minimum 9 radnych, to taki wniosek zostanie złożony w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i on po 30 dniach będzie rozpatrywany przez Sejmik, będzie głosowany.
7: Aby wniosek o odwołanie marszałka mógł być w ogóle procedowany, musi podpisać go co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku, czyli 9 z 36 rajców. W grupie inicjatywnej brakuje obecnie 2 podpisów.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Od dziś kierowców czeka duża zmiana na rondzie przy rzece Bóbr w Bolesławcu. Muszą liczyć się z utrudnieniami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Związane jest to z przebudową ronda imienia Jerzego Szmajdzińskiego, które tymczasowo będzie funkcjonowało jako skrzyżowanie w układzie litery T.
11: Od piątku 14 sierpnia przebudowywane rondo imienia Jerzego Szmajdzińskiego w Bolesławcu przestanie działać jako rondo. Na czas kolejnego etapu inwestycji będzie funkcjonowało jako skrzyżowanie w układzie litery T. Kierowcy jadący drogą krajową nr 94 zachowają pierwszeństwo przejazdu, a wjeżdżający z ulicy Zgorzeleckiej będą musieli ustąpić pierwszeństwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową nowych mostów na Bobrze. Jeszcze w sierpniu ruch ma zostać przełożony na nową przeprawę, co umożliwi rozbiórkę starego mostu i rozpoczęcie budowy drugiego obiektu. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Wrocławscy policjanci szukają świadków przestępstwa, do którego doszło w kwietniu. Opublikowali zdjęcie podejrzewanego, który miał pobić mężczyznę we Wrocławiu i złamać mu szczękę.
12: Anna Nicer z wrocławskiej policji mówi nam, że policjanci z komisariatu Wrocław-Śródmieście wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń operacyjnych, które jednak nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu. Dlatego policjanci zdecydowali się opublikować zdjęcie podejrzanego. Zrobiła je sama ofiara, tuż po ataku, który miał miejsce 19 kwietnia między godziną 10 a 10.30 przy ulicy Sopockiej. Sprawca uderzył ofiarę i złamał jej szczękę. Śledczy zakwalifikowali zdarzenie jako trwały uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Policjanci prowadzą czynności w sprawie uszkodzenia ciała mężczyzny i proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny ze zdjęcia, które możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej. Podajemy też numery telefonów, pod którymi policjanci czekają na Państwa telefony w tej sprawie. Gwarantują anonimowość. Można też dzwonić pod numer 112. Sprawca ataku miał na sobie szarą bluzę i czarną kamizelkę, czarne krótkie spodenki i szare buty sportowe. Nosił włosy zaczesane do góry, spięte w kitkę. Miał długą brodę. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey guys, what's up? This is Ferry Corsten and you're listening to Muzyczne Radio and they really love music. I can't remember.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Pitbull i niekończąca się noc. Noce no termina. Numer idealny na piątek z muzycznym radiem, no bo dzisiejszej nocy naprawdę będzie się działo. DMC, A State of Trance i myślę sobie, że tak trzeba żyć. No i takie życie zdecydowanie jest piękne i może być piękne i też tak a propos, przywitajmy teraz Skubasa.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
9: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
10: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, zupa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 14.
0: Czas na wiadomości.
12: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy. Trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowan. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych rejonach alerty niższe pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
12: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach

0: Inwestycji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kikuł pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikuła Renata Gołębiewska.
1: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
0: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
1: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
4: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
4: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów, a z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
5: I na początek informacja sprzed chwili od naszych czujnych słuchaczy. Bardzo wam dziękujemy. I mamy klasyk na czwórce, czyli zjazd z autostrady na Kostomłotach. Przed momentem doszło tam do zderzenia dwóch osobówek. Służby są w drodze na miejsce. Spodziewajcie się utrudnień. Także dobre wieści z A4 w Małopolsce. Ruch wraca do normy po porannym zderzeniu dwóch samochodów na 414 km w kierunku Katowic. Przez 2 godziny był tam zablokowany lewy pas. Z kolei na trasie S6 w kierunku Szczecina w rejonie 6 kilometra. Uważajcie, służby kończą tam pracę po kolizji aut. Jeśli podróżujecie ekspresową S3, tutaj musicie zachować ostrożność na 178 kilometrze, to w rejonie Dolnego Śląska. Drogowcy zajęli tam prawy pas, pas awaryjny na czas napraw wiaduktu. Z dróg krajowych też bardzo pilny komunikat na DK28 na Podkarpaciu. Tutaj wczesnym popołudniem doszło do pożaru samochodu, co zablokowało przejazd. No i bardzo dobre wieści z osi północ-południe. Tutaj po wczorajszej też serii karamboli na A1 dziś nie notujemy żadnych poważniejszych incydentów. Całkowicie płynnie i bez utrudnień przejedziecie także trasą S5, S8, obwodnicą Wrocławia, A8 i A18. Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Szampan na morze jednak nie był sam, tylko w towarzystwie. To była oczywiście Sanach, a na zegarach mamy 19 minut po godzinie 14. Dziś piątek, także jest szansa na to, że szampan u kogoś się także pojawi. No a teraz w Muzycznym Radiu pojawi się Tom Civic, który niedawno zawitał na Hit Planetę w towarzystwie tej oto nowości Digital Heartbeat. Koniecznie posłuchajcie, no i nie zapomnijcie także o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na twoją pomoc. pomagam.pl. Jaśminka czeka na twoją pomoc.
7: Minęła godzina 14:30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na Dolnym Śląsku średnio 28 stopni, no i zaledwie jedna kreska na termometrze dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych, oczywiście w cieniu. Najchłodniej będzie na Przedgórzu, około 27 na plusie, to w cudzysłowie. Ciśnienie ciągle się obniża i obniżać się będzie. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. Nie jest to zwiastun popsucia się pogody ani opadów deszczu. Padać będzie prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. Wiatr mamy północno-zachodni, porywy do 25 km na godzinę, chociaż w okolicach Zalewu Mietkowskiego, jak informują nasi słuchacze, jest on dużo bardziej intensywny. Pozdrawiamy was i życzymy udanego dnia.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A co nowego słychać na Dolnym Śląsku, opowie Beata Nowicka.
9: W Legnicy seryjne podpalenia samochodów.
10: Doszło do kolejnego podpalenia. Tym razem przed domem poszkodowanej spłonęły jej dwa samochody.
9: W Wałbrzychu powstała filmowa mapa miasta.
11: Zamek Książ, który chyba jest jednym z najbardziej popularnych miejsc do nagrywania filmów w naszym mieście.
9: Środa Śląska i Festiwal Kultury Ludowej.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
9: A na początek stanowisko zarządu województwa dolnośląskiego w sprawie odwołania ze stanowiska prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja, a także całe Rady Nadzorczej Spółki. To reakcja na tak zwaną aferę powodziową związaną z podejrzeniami o rażące nieprawidłowości przy przyznawaniu wielomilionowych dotacji, jak poinformował Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
12: Zarząd województwa dolnośląskiego podjął dzisiaj decyzję o odwołaniu prezesa zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja oraz o odwołaniu Rady Nadzorczej Spółki. Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wcześniej, 11 sierpnia, ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne, odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu spółki. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie zarządzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki i oddelegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju. Zadaniem nowego zarządu i Rady Nadzorczej spółki będzie audyt Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ścisła współpraca z instytucjami prowadzącymi postępowania kontrolne w Karkonoskiej Agencji Rozwoju, to jest prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego oczekuje na wyniki kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty.
9: Do tego tematu będziemy jeszcze powracać, a cały materiał dotyczący tej sprawy na naszej stronie internetowej.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz Legnica, gdzie nieznany sprawca albo też sprawcy mogą próbować zastraszyć pracownicę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ciągu półtora miesiąca na jej posesji spłonęły 3 auta. Ostatni pożar wybuchł przedwczoraj.
10: Początkowo policjanci i strażacy brali pod uwagę samozapłon, jednak sytuacja zmieniła się po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu. Na jednym z nich widać osobę, która przez ogrodzenie wlewa na posesję nieznaną substancję, a następnie wznieca ogień. Policja prowadzi szeroko zakrojone działania. Na razie jednak nikogo nie zatrzymano.
13: Od momentu otrzymania informacji o pierwszym zdarzeniu policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady i materiał dowodowy, przeanalizowano dostępne nagrania oraz zgromadzone informacje. Policjanci wykonywali również szeroko zakrojone czynności operacyjne zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za podpalenie tych pojazdów.
10: Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Jednym z badanych jest również możliwość, że podpalenia mogą mieć związek z pracą poszkodowanej.
13: Na tą chwilę w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Nie mogę też szczegółowo mówić o wszystkich podejmowanych działaniach, ponieważ część z nich ma charakter operacyjny, a ich ujawnienie mogłoby zaszkodzić prowadzonemu postępowaniu.
10: Przedwczoraj doszło do kolejnego podpalenia. Tym razem przed domem poszkodowanej spłonęły jej 2 samochody.
13: Oczywiście sprawdzamy, czy oba zdarzenia mają ze sobą związek. Czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa zostaną dopiero wykonane. Na tym etapie nie możemy jednak powiedzieć, że za obydwoma zdarzeniami stoi ta sama osoba, ani że motyw był taki sam. Bierzemy jednak to pod uwagę, a zdarzenie będzie teraz bardzo dokładnie analizowane i zestawiane z ustaleniami poczynionymi w pierwszej sprawie. Kilka dni temu otrzymaliśmy również kosztorys, z którego wynika, że wartość strat przekracza 200 tysięcy złotych. W związku z tym materiały sprawy zostaną niezwłocznie przekazane do prokuratury celem objęcia postępowania pod nadzorem prokuratorskim i wszczęciem śledztwa.
10: Bo w grę może wchodzić nie tylko zniszczenie mienia, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa poszkodowanej i innych osób znajdujących się w pobliżu. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Teraz Wałbrzych, gdzie mieszkańcy i turyści mogą poznawać miasto z zupełnie nowej perspektywy. Wydano filmową mapę miasta. Więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
14: Tak, bo chociaż Wałbrzych to nie Görlitz, gdzie nakręcono ponad 100 filmów, to w swojej historii ma kilka znaczących w historii polskiego kina produkcji filmowych. Część śladów tych produkcji widać do dziś w mieście. Wszystkie one zostały zaznaczone właśnie na filmowej mapie Wałbrzycha, którą wydała Biblioteka pod Atlantami.
11: Stąd też oczywiście Śródmieście, które choćby w ostatnim czasie było wykorzystywane jako plener filmowy, choćby do filmu Pawlikowskiego Ojczyzna, ale to także szerzej, cały Wałbrzych, włącznie z Podzamczem, Szczawieńkiem, mocnym punktem, jakim jest Zamek Książ, który chyba jest jednym z najbardziej popularnych miejsc do nagrywania filmów w naszym mieście. To także miejsca może trochę mniej znane.
14: Wyjaśnia Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Na mapie, poza konkretnymi lokalizacjami plenerów filmowych, zaznaczono też m.in. wałbrzyskie murale filmowe, które pojawiają się od jakiegoś czasu na fasadach kamienic czy kina. I tu ciekawostka, te istniejące i te, które nie przetrwały próby czasu.
11: Tak, jest za nami także dosyć intensywna praca archiwalna osób pracujących w naszej pracowni regionalnej, gdzie też było odkopywane, poszukiwane informacje na temat dawnych kin, próba zlokalizowania ich miejsc. Stąd też pojawiają się właśnie takie, które być może część z nas nie ma szansy w ogóle pamiętać, tak? Pojawia się choćby kino w Wiktoria, pojawia się Kino Górnik, mamy oczywiście Kino Apollo, do dzisiaj funkcjonujące pod szyldem Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
14: Ja na koniec przypomnę, że w Wałbrzychu kręcono m.in. Sztuczki, Strefę Interesów, Papusze, Akademię Pana Kleksa czy Pannę Nikt Andrzeja Wajdy. W sumie to niemal 30 tytułów. Wałbrzyską mapę filmową można pobrać w formie cyfrowej ze strony Biblioteki pod Atlantami, a papierowa, bezpłatna wersja dostępna jest w Centrum Informacji Turystycznej czy w samej Bibliotece pod Atlantami. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Muzyka, folklor i piękno polskich tradycji ludowych wypełnią boisko w Krniczynie w gminie Środa Śląska. Podczas Festiwalu Kultury Ludowej na scenie zaprezentują się zespoły z różnych zakątków Dolnego Śląska.
15: Szczególnym punktem będzie jubileusz 50-lecia zespołu folklorystycznego Dolnoślązacy z Ciechowa. Powstał w 1976 roku i od 5 dekad pielęgnuje polskie tradycje ludowe, prezentując swój repertuar zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie Dolnoślązacy działają pod patronatem Domu Kultury w Środzie Śląskiej. Festiwal odbędzie się 30 sierpnia. Zacznie się o 14. Publiczność będzie miała okazję posłuchać zespołów i kapel prezentujących muzykę oraz tradycje ludowe. Wystąpią Dolnoślązacy, Swojacy, Kostomłocianie, Listek Koniczyny, Radośni, Kulinianie, Polanie i Biesiadni. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: O 15.30 kolejne doniesienia z regionu.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, I'm Tiesto, I'm listening to Muzyczne Radio. She's

0: Jackie Chan.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.

0: Marquez i Chapoteo, czuć klimat wakacji. No i też a propos, w naszym regionie naprawdę wiele się dzieje i opowiemy wam o tym za moment przy okazji imprezownika, ale najpierw jeszcze spotkajmy się ze Skubasem. Przed nami życie, które jest piękne.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: sobotę 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji m.in. w Jeleniej Górze odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Święto rozpocznie przemarsz ulicami Starówki z udziałem samorządowców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich. Zbiórka pod Bramą Wojanowską o godzinie 11.45. Kolumna faszyście Kompanii Honorowej Pocztów Sztandarowych i Orkiestry Dętej przejdzie na plac przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie pod pomnikiem Wolność i Niepodległość zostaną złożone więcej kwiaty. Bardzo ciekawie zapowiada się Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. Tego dnia odwiedzający naszą placówkę będą mogli obejrzeć tematyczne wystawy oraz wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach i konkursach, mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
1: Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancernie i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
0: Od piątku do niedzieli Błonia i Jeleniogórskie zamienią się w wielką plenerową scenę. Muzyczna Jeleniogóra 2026 to 3 dni bezpłatnych koncertów i wydarzeń pod hasłem 3 rytmy na Błoniach. Dzisiaj odbędzie się wieczór disco polo latino z koncertami z Colima i Chadomena. W sobotę miłośnicy country spotkają się podczas koncertów m.in. Alicji Bonsol, Colorado, Drops, Drogi na Ostrołękę, Mai Boguskiej, Kraków Street Band. Natomiast w niedzielę organizatorzy zapraszają na piknik rodzinny, podczas którego wystąpią kabaret pod Wyrwi Groszem, Harlem, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze, a finałem będzie koncert zespołu Enej, z którym kilka utworów zaśpiewa Maja Oleśków, utalentowana kamiennogórzanka i zwyciężczyni finału Szansa na Sukces. Sobota to także kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja na Błoniach Jeleniogórskich. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. takie atrakcje jak kwiaty za elektroodpady. Będą też konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, zapowiada Agnieszka Ociepa, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
2: Uczestnicy będą mierzyć się z wyzwaniami mającymi na celu pomóc zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów poprzez na przykład grę terenową Kształtuj z nami środowisko, miasto to nie wysypisko, warsztaty stworzenia wyrobów ze szkła, warsztaty sitodruku, quizy i konkursy. Za udział przewidziane są nagrody.
0: Ten weekend aż do niedzieli pod Dolną Stacją Kolei Linowej na Szrenice w Szklarskiej Porębie odbędzie się wielki finał wakacyjnego cyklu plenerowego Lato na Dolnym Śląsku.
3: W programie zaplanowano strefę smaków z pokazami live cooking i degustacjami potraw przygotowanych na bazie regionalnych produktów oraz liczne gry. Partnerzy imprezy przygotowali m.in. płukanie złota z kopalnią złota ze Złotego Stoku, zagadki ze skrzyni Leonarda da Vinci i zamku Międzylesie oraz prelekcje przyrodnicze o nietoperzach. Na miejscu stanie także strefa relaksu kolei dolnośląskich z leżakami, konkursami oraz z animacjami i malowaniem twarzy dla dzieci.
0: Teraz turniej 4 zamków w Swarogalia, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków. To widowiskowe wydarzenie historyczne odbywa się w ten weekend także na Zamku Świny, który oferuje turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł oraz przede wszystkim średniowieczny klimat. Turniej 4 zamków uświetni uroczysta parada historyczna. Szklarska Poręba świętuje w tym roku 660-lecie istnienia. Z tej okazji w sobotę organizowana jest historyczna wycieczka nawiązująca do jubileuszu, mówi rzecznik Urzędu Miasta Anna Bejma.
4: Wyruszamy o godzinie 10 spod 4 peronu i wspólnie odkryjemy miejsca związane z pierwszymi mieszkańcami miasta, dawnymi hutnikami i tkaczami.
0: Do niedzieli Zamek Czocha, jeden z najpiękniejszych zabytków w Polsce, będzie wielką szkołą magii. Zamkowe dziedzińce i komnaty staną się scenerią niezwykłego wydarzenia. Czarodziejem być? Szkoła magii. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, widowiska, warsztaty, pokazy iluzji, alchemii, tańca oraz pirotechniki. Wydarzenie skierowane jest zarówno do dzieci, jak i dla dorosłych, którzy chcą na kilka godzin oderwać się od codzienności i wejść do świata wyobraźni. Jak zapewniają organizatorzy, nie trzeba znać zaklęć ani posiadać magicznej różdżki. Wystarczy tylko przekroczyć bramę Zamku Czocha. Imprezownik.
5: Cześć, tu Paula Roma. Zapraszam do posłuchania piosenki Przyznaję się, nagranej wspólnie z Sersą. Pozdrawiam, Paula Roma. Róże kwi-

Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 000 zł miesięcznie.

0: Lipnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
1: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
2: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
1: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
0: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sfornegaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodujące od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
0: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzień dobry, przybijamy motoryzacyjną piątkę i ruszamy w drogę. Dziś w programie Grzybo i mandat obranie często idą w parze i policja podsumowała pierwszą część wakacji pod kątem bezpieczeństwa na drogach. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, od początku tegorocznych wakacji do 31 lipca na polskich drogach doszło do blisko 2400 wypadków, w których życie straciło 158 osób, a 2900 zostało rannych. To poprawa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy odnotowano 2500 wypadków i 188 ofiar. Wciąż lubimy naciskać na pedał gazu, niestety ponad normę. Do końca lipca ujawniono blisko 2300 przypadków przekroczenia limitu o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym i ponad 1000 poza nim. Niepokojąco wysoka pozostaje też liczba nietrzeźwych za kierownicą. Zatrzymano niemal 11 tysięcy kierujących pod wpływem alkoholu. To wciąż jedno z największych zagrożeń na drogach.
0: Aktualności.
1: Wakacje to także czas wzmożonych kontroli pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Do końca lipca sprawdzono 4 tysiące autobusów, z czego tylko 22 nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy, co pokazuje, że większość przewoźników naprawdę odpowiedzialnie podchodzi do tematu. Policja zwraca uwagę na rosnącą liczbę wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W pierwszym półroczu do lipca doszło do ponad 800 takich zdarzeń, 11 osób zginęło, a 745 zostało rannych. Mimo apeli i nowych przepisów, liczba wypadków na hulajnogach rośnie. Przypomnę, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku, zarówno na rowerze, hulajnodze elektrycznej, jak i innych urządzeniach transportu osobistego. I na koniec grzybo i mandat obranie często idą w parze.
0: Aktualne przepisy.
1: To już ten czas, gdy Polacy ruszają w lasy w poszukiwaniu na przykład prawdziwków, podgrzybków, rydzów. Póki co aura nie sprzyja zbiorom, jest za sucho, ale w przyszłości, kto wie, leśne parkingi i obrzeża lasów mogą wkrótce zapełnić się samochodami. I choć rzadko zdarzają się kontrole w takich miejscach, to przypominam, że według przepisów samochodem, motocyklem czy też quadem można poruszać się tylko i wyłącznie po drogach publicznych przebiegających przez las. Na drogi leśne można wjechać, gdy zostały one odpowiednio oznaczone i dopuszczają taki ruch. I nie ma tutaj odstępstw. Jeżeli nie będzie znaku, to nie możemy tam wjechać. W pozostałych przypadkach należy zostawić auta w wyznaczonym do tego miejscu i dalej ruszyć już pieszo. Zasady te zostały dokładnie sprecyzowane w rozdziale 5 ustawy o lasach. I co ważne, jeszcze raz powiem, brak zakazu wcale nie oznacza, że możemy sobie wjechać w dany teren i zaparkować jak chcemy. Zgodnie z artykułem 29 wspomnianej ustawy o lasach, cel restrykcji jest prosty, ochrona fauny i flory, a obecnie chodzi także o bardzo ważne kwestie pożarowe. Ściółka leśna jest sucha jak wiór, a ilu kierowców beztrosko na przykład wyrzuca niedopałki papierosów przez otwarte okna albo w czasie wędrówek przez lasy. Za wjazd w zakazane w lasach miejsca lub parkowanie w nieprawidłowym miejscu kierowcy grozi grzywna do 500 zł. Jeśli dodatkowo dojdzie do zniszczenia roślinności, kara ta może proporcjonalnie wzrosnąć. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: No ale mam nadzieję, że wam, drodzy słuchacze Muzycznego Radia, nie jest wszystko jedno. W końcu piątek i 22 minuty po godzinie 15. No i czas najwyższy na ponowne spotkanie z...
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A w niej Tom Siewik, Digital Heartbreak.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: A na termometrach wartości maksymalne. Średnia dla regionu wynosi 29 stopni, na południu zachodzie na wyżynach około 27 na plusie. Jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, taka temperatura utrzyma się do okolic godziny 18, następnie stopniowo zacznie się ochładzać. Zachód słońca wypada nam dziś kwadrans po godzinie 20, a w nocy około 12 stopni. Ciśnienie ciągle się obniża i trend spadkowy pozostanie z nami aż do niedzieli na barometrach 1020 hektopaskali. W niedzielę na niebie może pojawić się także więcej chmur bez opadów, a deszcz zawita do nas w poniedziałek i prawdopodobnie pozostanie przez cały tydzień.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: A co nowego informacyjnego w regionie opowie Beata Nowicka.
5: Hubert Pawa i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołani.
6: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
5: Dzierżoniów i unijne środki na dolnośląską edukację.
7: Ogromną pulę środków przeznaczamy m.in. na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.
5: Jelenia Góra i wdrażanie inteligentnego systemu transportowego.
8: Jeszcze nie wybraliśmy wykonawcy. Tyle jest odwołań, tyle jest pytań do projektantów.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu Huberta Papaja ze stanowiska prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie odwołano całą dotychczasową Radę Nadzorczą spółki. Decyzje te są bezpośrednią konsekwencją afery wokół kontrowersyjnego przyznawania milionowych pożyczek popowodziowych podmiotom powiązanym z lokalnymi działaczami, jak poinformował Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Decyzje podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
6: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wcześniej, 11 sierpnia, ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne, odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
5: Teraz obowiązki prezesa zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przejął profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, szef Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego, doktor habilitowany Marek Leśniak, który stanął też na czele nowej eksperckiej rady nadzorczej. W oficjalnym oświadczeniu przesłanym przez rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego Michała Nowakowskiego wskazano jednoznaczne powody radykalnych zmian kadrowych. Nowo powołana Rada Nadzorcza otrzymała od władz województwa priorytetowe wytyczne. Przeprowadzenie pełnego audytu wewnętrznego w spółce, ścisła współpraca z organami kontrolnymi, w tym z prokuraturą i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przygotowanie transparentnego konkursu, który wyłoni nowy, stały zarząd agencji po zakończeniu niezbędnych weryfikacji. Odwołany prezes Hubert Papaj odciął się wcześniej od zarzutów w oświadczeniu w mediach społecznościowych, a po samej decyzji o dymisji nie komentuje sprawy.
0: Muzyczne radio.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie rozwiązania przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. To inwestycja, która ma usprawnić ruch drogowy w mieście, jednocześnie zapewniając płynność i pierwszeństwo przejazdu dla miejskich autobusów, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
8: Jeszcze nie wybraliśmy wykonawcy. Tyle jest odwołań, tyle jest pytań do projektantów, że nie jesteśmy w stanie na razie wyłonić wykonawcy, bo obawiamy się, że jeżeli byśmy na tym etapie zamknęli proces zapytań, mogłoby dojść później do złożenia odwołania do Izby Odwoławczej i byśmy musieli tą całą procedurę od nowa. Już praktycznie prawie 2 miesiące odsuwany jest przetarg właśnie ze względu na zapytania ze strony oferentów.
5: Dodajmy, że w budżecie Jeleniej Góry na system ITS zarezerwowano ponad 43 miliony złotych.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
5: W Dzierżoniowie samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu rozmawiali o wykorzystaniu środków unijnych w kończącej się perspektywie finansowej. Z nich prawie 2 miliony euro zostało przeznaczonych na dolnośląską edukację.
10: Tak, fundusze te zasilają całą drabinę edukacyjną od żłobków i przedszkoli przez szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe aż po szkolnictwo wyższe. Unijne wsparcie przeznaczone jest m.in. na doposażenia placówek, budowę nowych ośrodków oraz ich termomodernizację.
7: Ogromną pulę środków przeznaczamy m.in. na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, dla przygotowania tych nauczycieli, którzy chcą się podjąć trudnej roli bycia nauczycielem zawodowym, bo to jest przede wszystkim w tej chwili ten deficytowy zawód, jeżeli chodzi o nauczycieli, o ten zakres.
10: Powiedziała mi w Dzierżoniowie poseł Sylwia Bielawska. Pieniądze wspierają również rozwój tzw. edukacji łączonej oraz tworzenie branżowych centrów umiejętności, które ułatwiają przebranżawianie się osobom dorosłym.
7: Coś, co jeszcze chciałabym bardzo podkreślić, że za środkami idzie jeszcze potężna reforma Kompas Jutra, który od 1 września wchodzi do naszych szkół i te dwa strumienie są jak gdyby bardzo kompatybilne, co jest niezwykle ważne, bo dzięki temu nasze dzieci będą wyposażane w wiedzę i umiejętności, które są potrzebne właśnie patrząc z perspektywą na przyszłość.
10: Zapytana przeze mnie o priorytety w nadchodzącej perspektywie finansowej po 2027 roku, posłanka zwróciła uwagę na konieczność inwestowania w cyfryzację oraz sztuczną inteligencję, które coraz mocniej wkraczają do szkół. Kluczowym wyzwaniem dla systemu oświaty będą również zmiany demograficzne i depopulacja, do których placówki muszą się dostosować pod kątem i metod nauczania, i infrastruktury. Dzierżoniów, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, this is Thierry van der Wacht and I'm sending greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, Ale Widoki. Historia, smak i góry przy jednym stole. Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
5: Don't remember your first name.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Jednocześnie lada moment, na zegarach ujrzymy godzinę 16. Wielu z was pewnie widzi przed sobą teraz drogę do domu. No i oczywiście jak zawsze możecie liczyć na towarzystwo Muzycznego Radia, także na towarzystwo naszego dzisiejszego hit typu, w którym Skubas postanowił zaśpiewać o trudnościach, ale jednocześnie o tym, że to jedna z części całego pięknego życia, no bo czym też byłoby piękno, gdybyśmy nie potrafili pokochać tych wszystkich niedoskonałości.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
8: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga

0: problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
2: Nasze szanse są bardzo małe.
1: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
2: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
1: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
3: Zasłużenie awansowaliśmy.
1: Mówi trener Adrian Siemieniec.
3: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
1: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
0: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego ze wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz puchar.
4: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
5: 5 minut po godzinie 16, no i rozpoczął się popołudniowy szczyt wyjazdów na długi weekend. Natężenie ruchu bardzo rośnie. Na czwórce po wcześniejszym zderzeniu aut na węźle Kostomłoty jezdnia jest już czysta, ale z powodu ogromnego natężenia ruchu w stronę Zgorzelca otworzył się zator ciągnący się od kątów wrocławskich i taka sama sytuacja po drugiej stronie drogi w stronę Wrocławia. Tutaj kierowcy zwolnią zarówno na wysokości Kostomłotów, jak i w okolicach kątów wrocławskich. Z kolei jadąc na Katowice zwolnimy w rejonie Opola na 244 kilometrze, tam trwają prace drogowe. Na trasie S3, S6 to te kierunki nadmorskie, które przeżywają oblężenie. Na dolnośląskim odcinku S3 na wysokości 178 kilometra wciąż uważajcie na zajęty prawy pas, także pas awaryjny z powodu prac przy wiadukcie. Na autostradzie A1 gęstnieje ruch w rejonie węzłów łódzkich, także na śląskim odcinku trasy przed punktami poboru opłat w kierunku Gdańska tworzą się także zatory. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia A8 dość mocne oblężenie na dojazdach do A4, do S8, ale sam przejazd jest płynny. Trasa S5 w kierunku Poznania, S8 do Warszawy oraz A18 na ten moment bez żadnych blokad i zdarzeń, także miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Noga z gazu, bezpieczny odstęp i na pewno droga będzie szeroka.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Music News już na starcie, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś u nas pojawią się Madonna i Kylie Minogue, Brandon Flowers i zespół Organek. Zostańcie z nami, jeśli chcecie poznać szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Dwie ikony, które od dekad kształtują światową scenę muzyki tanecznej, oficjalnie połączyły siły. Po niespodziewanym wspólnym występie podczas festiwalu World Pride w Amsterdamie, Madonna i Kylie Minogue zaprezentowały singiel Love Sensation. Premiera utworu na żywo miała miejsce kilkanaście dni temu podczas kultowego show Madonny Club Confessions. Kylie dołączyła do amerykańskiej gwiazdy na scenie jako gość specjalny, wywołując entuzjazm tysięcy fanów zgromadzonych na najważniejszym wydarzeniu amsterdamskiego festiwalu. Wersję Love Sensation w wykonaniu obu artystek otrzymujemy niejako na deser tuż po sukcesie wydania nowego albumu Madonny Confessions 2. Teraz Brandon Flowers, który zaprezentował nowy singiel Tiger's Blood. To już trzeci utwór zapowiadający jego nadchodzący solowy album Thrasher, który ukaże się 21 sierpnia. Tiger's Blood to najbardziej dynamiczny z dotychczasowych singli zapowiadających nową płytę artysty. Utwór łączy rockowe brzmienie z nostalgią i wyraźnymi wpływami Bruce'a Springsteena. W refrenie Flowers śpiewa o dwóch osobach, które po rozstaniu wybrały różne drogi, próbując poradzić sobie z bólem. I na koniec zespół Organek, który wyruszył na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Na Spitsbergenie rozpoczęła się ekspedycja realizowana pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, której celem będzie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców na Spitsbergenie. Jednym z ważnych elementów tej opowieści będzie kameralny występ zespołu Organek w pobliżu stacji polarnej. Nie będzie sceny, publiczności ani też biletów. Będzie za to Arktyka, naukowcy i kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć ich codziennej pracy. Efektem ekspedycji będzie film dokumentalny pokazujący badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz ludzi, którzy od lat obserwują zmiany zachodzące w jednym z najbardziej wrażliwych miejsc naszej planety. Music News. To tak zupełnie na koniec o nowościach, które trafiły na naszą radiową playlistę. Felicia Edward Maja z nagraniem Me Without You, Jazz Jack z nowym singlem Changing i Wiktor Waligura w towarzystwie dziewczyn zespołu Lore z nowym singlem Terapia dla par. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: No i skoro Music News za nami, na zegarach mamy 19 minut po godzinie 16, to oznacza tylko jedno. Witam wszystkich na rozgrzewce przed Hit Planetą. Best of wystartował, a kolejną jego część otworzy Mrozu. No i jakże tematyczny kawałek Galacticos.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Nocne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
0: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Po reklamie.
9: Minęła godzina 16:30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Temperatura na Dolnym Śląsku waha się od 27 do 30 stopni w cieniu. Niebo jest bezchmurne, no i bezchmurne pozostanie aż do sobotniego wieczoru. Ciśnienie ciągle się obniża na barometrach 1019 hektopaskali. Taka tendencja będzie z nami aż do niedzieli. Ale jeśli chodzi o obecność słońca czy pogodę, to uspokoję, bo sobota będzie zdecydowanie bardziej upalna. W cieniu termometry wskażą nawet 33 stopnie na plusie, a w niedzielę trochę więcej chmur i około 29 stopni. Jeśli chodzi o resztę parametrów, mamy idealną widoczność, tak samo jakość powietrza, wiatr do 30 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A co słychać w regionie, ale od strony informacyjnej opowie Beata Nowicka.
11: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołany wraz z całą Radą Nadzorczą spółki.
12: Wcześniej, 11 sierpnia, ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne, odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
11: Kłopoty z wodą w Kowarach.
13: Na dzień dzisiejszy sytuacja jest w miarę opanowana.
11: I skarb na budowie drogi dla rowerów we Wrocławiu.
14: W trakcie prac podziemnych natrafili na fragmenty średniowiecznych murów, kanalizacji i naczyń glinianych.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Zapraszam na informacje. Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został dziś rano odwołany ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował też o dymisji całej Rady Nadzorczej spółki. To bezpośredni efekt afery związanej z kontrowersyjnym dzielaniem milionowych pożyczek popowodziowych. Wszystko zaczęło się od dziennikarskiego śledztwa, które ujawniło, że blisko 4,5 miliona złotych z funduszy na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku mogło trafić do podmiotów powiązanych z władzami agencji i do firm, których nieruchomości w ogóle nie ucierpiały w kataklizmie. Przed samym odwołaniem Hubert Papaj wydał oficjalne oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzeczył medialnym doniesieniom, jakoby jego rodzina próbowała wyłudzić dotacje. Nazwał te informacje nieprawdą i podkreślał, że procedury przyznawania środków były transparentne. To tłumaczenie nie przekonało jednak zarządu województwa. Jak poinformował Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego, decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
12: Wcześniej, 11 sierpnia, ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne, odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu spółki. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki i oddelegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju. Zadaniem nowego zarządu i Rady Nadzorczej spółki będzie audyt, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ścisła współpraca z instytucjami prowadzącymi postępowania kontrolne w Karkonoskiej Agencji Rozwoju, to jest prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego oczekuje na wyniki kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty.
11: Warto dodać, że Prokuratura Europejska oficjalnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Pod lupą prokuratorów znalazł się przede wszystkim najwyższy, obiewający na ponad 1 000 000 zł grant dla lokalnej telewizji, donosi Wirtualna Polska. Sejmik Województwa Dolnośląskiego stanął w obliczu kryzysu koalicyjnego. Grupa 7 radnych niezrzeszonych oficjalnie zadeklarowała dążenie do odwołania marszałka Pawła Gancarza za zbyt późne reakcje na doniesienia o nieprawidłowościach. Do formalnego procedowania wniosku potrzebują poparcia 9 rajców, czyli 1/4 składu sejmiku, co oznacza, że do wymaganego limitu brakuje im 2 podpisów.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Dolny Śląsk zmaga się z dotkliwą suszą. Wysychają powierzchniowe źródła wody, a w Karkonoszach notowane są niemal rekordowo niskie stany rzek i potoków. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Kowarach, gdzie woda do powierzchniowych źródeł dostarczana jest beczkowozami.
13: Na dzień dzisiejszy sytuacja jest w miarę opanowana, chociaż wodę dowozimy cały czas beczkowozami. Dowozimy do ujęć w Kowarach Średnich. Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta Kowary. Największy problem jest w granicach ulicy Leśnej, ulicy Szkolnej, Górniczej i Kopernika Izerskiej. To jest to ujęcie z Kowar Średnich. Tutaj i nocą dowozimy wodę i w dzień dowozimy wodę. Natomiast w innych miejscach jest w miarę stabilnie, chociaż widzimy, że ogromne ilości wody idą na Wichrowej Równi i całe szczęście, że wykonaliśmy to połączenie Wojkowa z Wichrową Równią, bo gdyby tego przedsięwzięcia nie było zrealizowane, to dzisiaj Wichrowa Równia by stała bez wody.
1: Chwałka Wojciech Karkonoski, system wodociągów i kanalizacji. No zasadniczo wyjścia dużo nie mamy. Po pierwsze pracownicy KSWiK dowożą tą wodę, tankują w gminie Mysłakowice i dowożą tu właśnie na zbiornik Kowary Średnie, gdzie się znajdujemy. Ze zbiornika Kowary Średnie jesteśmy w stanie przekierować i przekierowujemy tą wodę na drugi zbiornik Kowary Dolne, żeby ta właśnie część miasta tak mocno nie ucierpiała. Dodatkowo następnymi działaniami to ze zbiornika Kowary Średnie na noc między godziną 22.30 a 5.30 dławimy do maksimum wodę, żeby móc jeszcze dodatkowo tej wody, która niewiele napływającą zmagazynować, żebyśmy mogli później w ciągu dnia mieszkańcom dostarczyć. No i codziennie straż pożarna przyjeżdża cysterną i też dodatkowo ten zbiornik nam uzupełnia.
3: Piotr Maj, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie. Ogólnie tutaj do tego miejsca na prośbę pani burmistrz, do naszej pani wójt, dowozimy wodę już od poniedziałku, więc generalnie codziennie przez 5 dni średnio 12 godzin dziennie, więc cały tydzień wozimy tą wodę już.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Skarb na budowie drogi dla rowerów we Wrocławiu. Budowlańcy odkryli artefakty z XV wieku.
14: Wrocław pełny jest niespodzianek i takich zjawiskowych odkryć, o których zawsze Państwa informujemy. Tym razem skarby odkryli pracownicy podczas budowy drogi dla rowerów na ulicy Bożego Ciała. W trakcie prac podziemnych natrafili na fragmenty średniowiecznych murów, kanalizacji i naczyń glinianych. Obecnie inwestycja została objęta nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Jak przekazuje ekipa wrocławskiej inwestycji, archeolodzy na obecnym etapie przypuszczają, że odkryte relikty są fragmentem budynku z końca średniowiecza. Odsłonięty fragment murów jest słabo zachowany. Więcej informacji powinno przynieść tak zwane rozpoznanie archiwalne i analiza dawnych planów miasta, które pomogą ustalić, do jakiego obiektu należały odkryte mury. Według wstępnego datowania mury mogą pochodzić z XV wieku. Ich wiek określono na podstawie sposobu układania cegieł, ich wymiarów i zastosowanej zaprawy. Ziemia na ulicy Bożego Ciała kryła też ceramikę z XV wieku. Odkopano m.in. fragmenty patelni, pucharka, garnków, dzbanów i mis. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
11: W tym raporcie to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia zapraszam od 7.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Yo, this is your boy Ramis and y'all listening to Muzyczne Radio. They really love music. Check it out.

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Karolina Stanisławczyk. No i ostatnie 12 minut programu Best Of tuż przed startem piątkowej Hit Planety, która ominąć Was nie może, także koniecznie bądźcie z nami. No a w pozostałych minutach jeszcze Karsten, Mikro czy Plan B.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Curie. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
6: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
5: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
7: Coś wynosili, tak?
8: No, ale to wynosili...
7: Nie za dużo to było. Tak.
8: Okay. I to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
7: tak, takiego... coś wynosili.
8: Saperskiego czegoś?
7: Dokładnie tak.
8: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
7: No w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
8: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
7: Znaczy nie było dzwonka, ale ogłosili przez tam...
8: I szybko poszło przesunek? Takie ewakuowanie się?
7: Szybciutko, no bo
8: coś... Człowiek... Co się bierze wtedy rzeczy, plecak?
7: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
5: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów

0: i Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
1: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: 4 minuty po godzinie 17, no i na początku A4. Tutaj postoimy. Potężny zator utworzył się od węzła Bielany Wrocławskie i ciągnie się za kąty wrocławskie w kierunku Zgorzelca. Efekt gigantycznego wręcz natężenia ruchu i taka sama sytuacja po drugiej stronie drogi. Zwolnić trzeba również na opolskim odcinku A4 na 244 km w stronę Katowic. Tam drogowcy wciąż prowadzą pracę, co też hamuje płynny przejazd. Kierunki nadmorskie są mocno obciążone. Na ekspresowej Trójce w rejonie dolnośląskim, to jest 178 km. Przypominamy o zablokowanym prawym pasie. Zatory również tworzą się na S3 w rejonie węzłów pod Gorzowem. Na S6 gęsty ruch zmusza do jazdy w kolumnach w kierunku Szczecina i Koszalina. Na autostradzie A1 przed punktami poboru opłat w Nowej Wsi, pod Toruniem, także w Rusocinie przed Gdańskiem tworzą się typowe dla weekendowych wyjazdów kolejki. Czas oczekiwania to kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Autostradowa obwodnica Wrocławia A8 mocno korkuje się na węźle Wrocław Południe przy zjeździe na A4 i dobra informacja taka, że na drogach S5 do Poznania, S8 na Warszawę i A18 w stronę Olszyny ruch jest gęsty, ale odbywa się płynnie i bez kolizji.
1: Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja. A po 17:00.
1: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
2: No i to właśnie ten moment, na który czekało wielu. Piątkowe wydanie Hit Planety, piątkowe premiery, no i oczywiście 3 godziny po brzegi wypchane najnowszą i najlepszą muzyką. Patryk Łasica, witam wszystkich. No a dziś towarzyszą nam Fast Boy. Pojawi się także Sylwia Grzeszczak oraz duo w składzie Trenkaria i Aleksandra Stan. To w premierach, a w poczekalni niekończąca się lista potencjału. No i z tego miejsca jako pierwszy pojawi się Tom Siwik i nasz dzisiejszy hit tip Digital Heartbeat, a następnie Four Seasons i Ellie Goulding. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, także o uśmiechu, no i startujmy, czasu nie marnujmy.

0: Vitória Galinha. Jednocześnie bardzo piątkowy początek. Mam nadzieję, że wasze serca po utworze Toma Civica zaczęły również bić rytm elektroniki, bo jako pierwszy zabrzmiał Digital Heartbeat, a przed momentem Ellie Goulding Four Seasons, miłosne, melancholijne, myślę dla każdego coś miłego. Jeśli uważacie, że któryś z nich zasługuje na to, aby wskoczyć do zestawienia, no i powalczyć o tytuł najlepszego, koniecznie dajcie nam o tym znać, pisząc do nas na Facebooku albo na adres emisja@muzycznyradio.pl. No i zanim zaczniemy, jeszcze szybka przypominajka z czwartek. Podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim potężny skok o 6 oczek. Disco Bambino, gitara Nilego Rogersa, no i królowa parkietu Sophie Alice Baxter, Dancing Without You. Idealny przykład na to, że klasyczne disco nigdy nie umiera, po prostu zmienia formę, no i nadal brzmi świetnie. Srebro trafia w ręce duetu Brave i Tom Byrne z numerem Lucky, którzy wspinają się o jeden stopień, no i zdecydowanie mieli szczęście, ale tak samo my, bo im więcej takich numerów podczas wakacji, tym zdecydowanie lepiej. I na samym szczycie połączenie, które na papierze brzmi jak błąd w Matrixie, a na głośnikach robi naprawdę magię. Martin Garrix, formacja U2 i Fireflies trzymają wczorajszy numer 1 na Hit Planecie, no i tak jak widać, świetliki zaświeciły zdecydowanie najjaśniej.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Po reklamie.
5: Hello, this is Son of Legend.
6: Hi, hello, this is Kate Ryan.
7: Hello, Poland, this is Djalicious.
8: Hello, my name is Emma Bill.
9: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
10: Cześć, tu Margaret. Słuchajcie mojej najnowszej piosenki w Muzycznym Radiu.

0: na wakacjach.
1: Jednocześnie spotkanie z Auschwitz, The Art of Letting Go. No i moi drodzy, sztuka odpuszczania, ale odpuścić też za bardzo nie można, bo w tym przypadku właśnie ten numer od wczoraj stracił jednorazowo 16 punktów i bardzo podobna sytuacja w przypadku numeru Weekend, za który odpowiada Meduza i Khalid. Tutaj minus 18 i wylądowali na pozycji 39. Jeśli zależy wam na tym, aby grali dłużej na Hitplanecie, to telefony w dłoń i głosujemy, a przed nami kolejna pozycja, na niej Julian Tiled, Wild at Heart, no i również minus 8 punktów.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
6: Salut, c'est Antoine Clamaron.
7: Hi, we are Icona Pop.
8: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

DJ Sally B, Sammy G i Lonely Girl dziś na pozycji 36 zyskują 2 punkty od wczoraj, a przed nami wczorajsza nowość z miejsca 40. Na niej Skuba z Życie jest piękne, no i zyskuje on 5 punktów.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag and Bone Man.
4: Cześć, Agnieszka Chylińska.
5: Hi, my name is John Sierża.
6: Hi, I'm Sharon Food Invitation.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: humanity jump onto my wave. Czyli wskocz na moją falę. No a dziś Human wskakuje na pozycję 34, minus 1 punkt od wczoraj. Na zegarach kwadrans do godziny 18, no i czas najwyższy na pierwszą premierę, a w niej Sylwia Grzeszczak, która prezentuje swój najnowszy utwór zatytułowany Mango, czyli to, co najbardziej kojarzy jej się z wakacyjnym okresem. A jak wiadomo też, każda dotychczasowa premiera z dorobku Sylwii z miejsca stawała się gigantycznym przebojem, podbijając top listy, no i generując wielomilionowe odtworzenia, i wszystko wskazuje na to, że Mango powtórzy ten sukces. Sylwia mówi o nim tak. Środek nocy, cisza, samotna dziewczyna budzi się i przez chwilę wraca myślami do tamtego lata, do upału i uczucia słodkiego, lekkiego, a jednak pełnego niepewności. Mango to słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień, zapach tamtych wakacji, które miały być tylko przelotnym romansem, a może zostawiły sobie coś więcej.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce. Yeah.

0: Sylwia Grzeszczak, no i tak jak według niej brzmią wakacje. Mango, to była pierwsza dzisiejsza premiera na Hit Planecie, no ale jak wiadomo, nowości w tym miejscu nigdy za wiele, no i czas na kolejną.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Która od razu skakuje na miejsce 33, a będzie to Jungle Someday Somewhere.

0: do tutaj rodzą się potężne hity. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend. Pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
3: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
5: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
3: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
6: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz

0: Kraków Częstochowa, odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
1: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
2: Nasze szanse są bardzo małe.
1: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
2: Myślę, że w tym dwójmeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
1: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
3: Zasłużenie awansowaliśmy.
1: Mówi trener Adrian Siemieniec.
3: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
1: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
0: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów, Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.
4: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
5: No i raczej dobre wiadomości, szczególnie przy piątku, bo na A4 sytuacja zdecydowanie się poprawia. Zatory, które były obecne w okolicach Bielan Wrocławskich, Kątów Wrocławskich, rozładowały się. Nie widać praktycznie żadnych opóźnień. Z kolei w stronę Katowic na 244 kilometrze pod Opolem napotkacie prace drogowe, przez co możecie zwolnić, ale na razie sytuacja nie jest aż tak zła. Na OW autostradowa obwodnica Wrocławia, tutaj sytuacja również stabilna. Na autostradzie A1 dla podróżujących nad morze spore spowolnienia. Na podkacie przy punkcie pobioru opłat to w Nowej Wsi i w Rusocinie. Ciasno jest również na wysokości węzła Łódź Południe. Kierunki nadmorskie również są mocno obciążone na S6 i S3 spowolnienia w okolicach węzłów. Na dolnośląskim odcinku S3 na 178 km przypominamy o zablokowanym prawym pasie. Ekspresówki S5 w stronę Poznania, S8 na Warszawę, także autostrada 18 pozostają przejezdne, bez blokad i miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie.
4: Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
6: Autopromocja. A po 18:00.
4: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Jednocześnie idealny na piątkowy wieczór. Relax your mind i Tony Amateur.

0: reklama.
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: This is Rihanna.
3: Hey everyone, this is Mons Samolab.
4: Hello Poland, it's Katy Perry here.
5: Hi guys, my name is Sam Walker.
6: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce. Hey, I'm Ale Farben and this is Hit Planeta. World of the newest music and your favorite artist.

0: Zaczynał od cukiernictwa, w którym się spełniał, no ale jednak chęć wyjścia ze strefy komfortu była dużo większa, tak samo jak jego miłość do muzyki. No i tak oto dotarł na hit planetę, nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni. To był oczywiście Aleph Arben i Comfort Zone, dziś na pozycji 28. No a my słyszymy się w drugiej z trzech części naszego piątkowego spotkania. No i czas popłynąć z nurtem. Na miejscu 27 melduje się French Montana, David Guetta, Adrian Martin, no i ten oto pan.
1: What's up, Poland? This is Ugel and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Po reklamie.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
4: Hey guys.
5: Billy Joe from Green Day here.
4: Hey guys, it's Ella Henderson.
6: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce.

Cascade, Glockenbach и Kathleen Aragon, Runaway. I jednocześnie ogromny awans, bo aż 10 punktów od wczoraj, dziś to miejsce 25, a przed nami Dolnośląski Akcent, a dokładniej Oliwia Socha i Rutyna, plus 2 punkty.

0: love you, baby.
1: Na wakacjach.
2: Jednocześnie maj, ależ awans, bo panowie z Criss Cross Amsterdam awansowali aż o 14 oczek i dziś lądują na pozycji 23. No i to w ich towarzystwie minęła godzina 18.30, a my płyniemy dalej, to dosłownie płyniemy, bo przed nami River i Cheat Codes.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Yeah, hi, Sir Marlon Rudet.
5: Just going to Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
9: Cześć, tu Blanka. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają

0: Blanka i Yeo. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. Tytuł bardzo trudny do wymówienia, ale idealnie oddający klimat i też o co chodzi w tej piosence, bo jest to oficjalny numer Mistrzostw Świata Kobiet FIFA Polska 2026. No i też, jak powiedział Francis, producent numeru, chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki. No niestety dziś Blanka mocno traci, wylądowała na miejscu 20, wczoraj była 11. No i jak można się domyśleć, to półmetek naszej listy. Na murawie pewnie będzie się działo, ale także na Hit Planecie wiele się zadzieje, bo zostało nam zaledwie 18 minut do godziny 19. Piątkowy wieczór się zagęszcza, no i pewnie wielu z Was odlicza pozostałe minuty do startu DMC, a przed nami kolejna premiera na Hit Planecie. W niej panowie z duetu Fastboy, o których pewnie już usłyszeliście, bo mają na swoim koncie ponad 5 miliardów odsłuchów. No i czas na kolejną potencjalną perełkę, która kilka milionów doda do tego licznika. Music Sounds, tak się nazywa ten numer, a jest to owoc ich podróży i też fascynacji miejscami takimi jak Grecja, Włochy. Sami artyści nazywają go najbardziej beztroską produkcją w całym dorobku, muzyką wprost stworzoną na ciepłe noce i spontaniczne wakacyjne wyprawy. No i skoro w głośnikach już ląduje celebracja letniej swobody, także dobrych wibracji, to nie dajmy się prosić, poczujmy luz, no i posłuchajmy, co przygotowali dla nas bracia Lucas i Felix.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Francesco Gabbani i Summer Funk zyskuje 5 punktów i ląduje na pozycji 19, a przed nami biało-czerwony akcent, a dokładniej Kasia Sienkiewicz, to nie o mnie.

No i tuż przed serwisem o godzinie 19 jeszcze spacer ulicą marzeń w towarzystwie YouTube to nasze dzisiejsze miejsce 16 i panowie na tym miejscu pozostają od wczoraj.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja. Welcome back to the world
0: of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
4: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 19.
0: Czas na wiadomości.
7: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na dwa tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Wprowadzamy pakiet na dwa tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet

0: jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zestrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
1: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
2: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę nr 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
1: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
3: Piękna, tak? Imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
4: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
5: Ktoś miał gest.
1: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
0: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka. O medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
7: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
8: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie byłem najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
7: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
8: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
7: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3, 7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.

0: Mobilizowała się również na autostradzie A1. Korki przed punktami poboru opłat stopniały do zaledwie kilku minut. A jeśli chodzi o trasy S3, S6, S5, S8, A18, tutaj jednostajnie, bez przestojów i bez utrudnień. I trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. A po 19:00
2: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Idealną na piątkowy finał. Perfect Pitch i Dancing on Fire.

0: przebojowa. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hey, hey, I'm Evan.
5: And I'm Alex.
4: Together we are Astero.
6: Hi, I'm Perry.
7: Hello, I'm Jesse.
8: Hi, I'm Chi.
9: Hi, I'm Leanne.
10: And we're Lovely.
11: Yo, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hi, I'm Stina.
13: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: No i mamy to, piątkowy finał na Hit Planecie. To natomiast było nasze miejsce 13, gdzie zagrał dla nas Kygo, dokładnie tak samo jak wczoraj Take Me Back, Zabierz Mnie z Powrotem, to w nawiązaniu do jego dzieciństwa. No a my w Muzycznym Radiu dziś zabieramy Was z powrotem w towarzystwo najlepszego klubowego brzmienia. DMC startuje o 20. No i na tym oczywiście wieczór się nie kończy, bo następnie przywita Was Armin van Buuren w A State of Trance, a na Hit Planecie przed nami miejsce 12, jednocześnie utwór, który niedawno królował na samym szczycie, no a będzie to oczywiście Morandi i Miss Cali, następnie Bero i Wychowany w Polsce, no i dowiemy się, kto otwiera finałową dziesiątkę.
2: Hit Planeta.
0: Posłuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit.

0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hello, it's Marina and the Diamonds.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hola, somos it's your most clean bandit.
6: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumby. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.

0: A to był wielki powrót dziewczyn z Cat's Eye. Animal dziś na miejscu 10. To właśnie one otwierają finałową 10. A singiel zapowiada projekt, który ma ukazać ich dziką stronę. No nie możemy się doczekać. Zbliżamy się do godziny 19.30. Finałowa prosta dzisiejszego wydania Hit Planety. No ale zanim zamkniemy listę na kłódkę i wpuścimy was w wir DMC, mam dla was jeszcze jedną premierę. No i przenieśmy się teraz do roku 2011, bo to właśnie wtedy cały świat podbiła Alexandra Stan i absolutnie fenomenalny Mr. Saxobeat, numer, który na stałe wpisał się w historię muzyki. No i dziś po wielu sezonach artystycznych wokalistka wraca na tory, po których potrafi poruszać się z zamkniętymi oczami. I towarzyszy je także Trencaria, projekt producencki, pod którego nazwą skrywają się takie nazwiska jak Jimmy Somerville, Steve Broński czy Larry Steinbeck, czyli to po prostu legendarny skład formacji Broński Beat, także mamy gwarancję brzmienia. A jak mówi Aleksandra, nowy singiel to manifest, który mówi o zrzucaniu łańcuchów, sile równości i świetlanej przyszłości bez lęku, o prawie każdego z nas do bycia w pełni sobą. Tytuł mówi sam za siebie, no a ja życzę wam, żeby to zdanie było waszym nieoficjalnym hasłem na cały startujący weekend. Koniecznie posłuchajcie przed nami We Are Free.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Hey, this is John Rivers.
6: Hello, my name is Anna Chiara.
5: Hi, we're Energy DJs.
7: Hi, my name is Summer.
5: Chiara, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single shot on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Oskar Cymsi bez końca dziś na pozycji piątej. No i przed nami finał, który prezentuje się następująco. Miejsce czwarte tutaj Armin van Buuren, Silver Panda i Here in My Arms, Enjoy the Silence, dokładnie tak samo jak wczoraj. Na miejscu trzecim już zmiany, no i niestety złoto oddaje formacja U2 w kolaboracji z Martinem Garrixem. Na pozycji drugiej duży skok, szczególnie jak na tę część spotkania. DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko. Awans o 3 punkty, gratuluję. No a złoto ponownie wywalczyło trio w składzie Disco Bambino, Neely Rogers i Sophie Ellis Baxter, Dancing Without You piątkowym faworytem. Patryk Łasica, dziękuję Wam za dziś. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. No i przypominam także, że to nie koniec zabawy na dziś, bo za moment wystartuje DMC, przywita się z Wami Maciej Wowk, a następnie stery muzycznego radia przejmie Armin van Buuren. Udanego wieczoru, wysokich lotów, no i do usłyszenia.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczna Radio. Today is that day. A state of trance on your favorite radio stations and a lot of wonderful tracks. Have fun!

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
5: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 20.
2: Czas na wiadomości.
8: Pożary w Europie, turyści z Polski wśród poszkodowanych w Chorwacji. Grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Opóźniony lot testem na wytrwałość kibiców. Fani Lecha dostaną w nagrodę prezent i rekompensatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy turyści w Chorwacji są wśród poszkodowanych przez pożary. Rannych zostało 4 turystów, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Europa zmaga się z kolejnymi pożarami oprócz Chorwacji. Także Niemcy, Francja, Grecja. Przez ogień ewakuowanych są tysiące ludzi, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
9: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz na oddział intensywnej terapii, trafiło co najmniej 10 osób rannych, są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedyckim. Grecja to obok Francji i Hiszpanii kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez falę upałów.
8: Bardzo wysokie temperatury i pożary nawiedzają też Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu. To zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa, grafika Torero, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Odnalazła się w mieszkaniu po eksmisji niepłacącego lokatora. Dzieło sztuki, szacowane kilka lat temu na kilkadziesiąt tysięcy dolarów, odnalazł na ścianie właściciel mieszkania na wynajem. Według ekspertów Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Natalia Bukowiecka stanie jutro przed szansą zdobycia medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasza specjalistka od biegu na 400 metrów będzie bronić tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie, a w swoim biegu w półfinałowym wygrała.
10: Wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
8: Bukowiecka o medal w Birmingham powalczy jutro po 21. A na Wyspach Owczych właśnie teraz rozpoczyna się rewanżowy mecz Lecha Poznańska El Klaskwik. To mecz przełożony z powodu problemów z przylotem piłkarzy, z powodu gęstej mgły lot był opóźniony. To był problem zwłaszcza dla kibiców, ale na pocieszenie klub zrekompensuje im przedłużony pobyt. To ukłon w stronę kilkudziesięciu sympatyków kolejorza, którzy zdążyli przylecieć na Wyspy Owcze jeszcze w środę i czwartek. To miał być krótki wypad. Większość z nich planowało powrót do Poznania dziś, by jednak mogli obejrzeć mecz na żywo, przez co musieli przedłużyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom rekompensatę. Kwoty jeszcze nie znamy, ale jest coś jeszcze. Zapowiedziany prezent w postaci biletów na najbliższy mecz pucharowy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
0: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama.
3: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze...

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Muzyczne radio DMC. 50 potężnych nagrań z serii Tak gramy tylko my.

0: Jak wam się widzi nowy remix od Mikro, United States of Love, West Bama, powiem wam, że no, idealny na tą porę, idealny na otwarcie DMC. No mamy tu wszystko, czego w piątkowy wieczór nam jest potrzeba. Mamy tak, klasykę na dobry wieczór, mamy rys taki trochę historyczny, no i ciekawe brzmienie, bo naprawdę brzmi ten numer całkiem nieźle. United States of Love, Mikro Remix 2026, no na kilka godzin przed wydarzeniem w Berlinie schodzi idealnie, schodzi po prostu pięknie.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
0: A zatem, moi drodzy, witajcie w naszej piątkowej bajce. Nikogo chyba przekonywać nie trzeba, że ten moment, na który czekaliśmy, no nadszedł od poniedziałku. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, jest i piątek. Telefony na bok, tabelki na bok, obowiązki wszystkie na bok. Bardzo proszę, tak naprawdę wszystko, co wam przeszkadza w piątek w słuchaniu muzyki, dobrego klimatu, odkładamy na bok. 6 godzin DMC przed nami w tym programie. Zmieniamy nastrój, temperaturę, wprowadzamy w ruch, co tylko się da. Głowa delikatnie w prawo, lewo, tak na początek. Później barki, biodra. No i na końcu same stopy, sunshine. Słońce za oknem, a w muzycznym radiu najlepsze dźwięki, jakie można sobie tylko wyobrazić. Wiele godzin bez muzycznego pośpiechu, bez stresu. Za to już dużą dawką radiowych, klubowych premier. Także suwak mocy, gdziekolwiek go macie, w czymkolwiek go macie, w górę. I dobra dawka niech was dopadnie. Na fino, nasza gwiazda.
2: Hey, this is Armin van Buuren, and I invite you to a brand new episode of my radio show, A State of Trance, after the DMC, at Musician Radio.

Jeśli, moi drodzy, lubisz moment, w którym pierwszy bit robi porządek w głowie. Jesteś we właściwym miejscu. Jesteś w DMC. To dobry vibe zaczyna się wraz z pierwszym bitem. No, nie powiecie, że nie. United State of Love i teraz to słońce zachodzące za horyzontem w Jeleniej Górze i okolicy. Jeśli słuchacie nas nad jeziorem, nad rzeką, nad morzem, nie wiem, w innym kraju, w samolocie, w autku, dajcie nam znak. Dziś oddajemy numery telefonów i pamiętajcie aplikacji, tam się nagrywacie i możecie szaleć. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, bardzo was proszę, niech to będzie dobra jakość, kiedy się nagrywacie. Sunshine! Jeszcze kilka taktów i zaczynamy. 1442.

0: Witam serdecznie, z tej strony mówi Marcin z Wałbrzycha. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków, ciebie Macieju. Macieju, wspomnij też Electro City, bo to ważne.
1: No jak ważne, to bardzo proszę. Mówisz i masz.

0: Pamiętacie o scenę DMC na Electricity? Myślę, że wielu was też. Świetni DJ-e, cudowny klimat. 14 sierpnia.
1: Pozdrowienia dla Ciebie, dla całej rodziny DMC. Ten piątkowy ciepły wieczór. Pozdrowienia dla mojej kochanej żony Igi i syna Mateusza z Sobótki.
0: Jak słychać, nasza karuzela powolutku się rozkręca. W rytmie najlepszej muzy. Był Berlin dwa razy. Teraz Lubiąż. Electro City. Co będzie jeszcze? Tego nie wie nikt. Trzeba zostać. Odsłuchać. My odpalimy. Wy się wkręcajcie.

0: Cześć wszystkim, pozdrawiam całe muzyczne radio z tej strony Full Course. Chciałbym także również zaprosić wszystkich serdecznie na jutrzejszego mojego seta na Copper Festival 2026 na w Jeziorzanach. O 20:30 wystąpię Life Act wraz z Emily Orchard. Pozdrawiam!
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22:30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie. DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
3: A zatem odpalamy 1442 notowanie listy DMC. Ale ten czas leci, co? 1450 tuż za rogiem. A w eterze Medusa. Kevin DeRice. 7 Days. Poziom najniższy, 50 miejsce. Muzyczne radio. Jelnia Góra pozdrawia cały świat.

0: dobry bas w głośnikach, rytm w głowie i dobry humor obowiązkowy. To jest po prostu muzyczne radio i piątkowe wydanie listy GMC. Powiem wam, że remix mnie zaskoczył. To Tala to XLC, ATB Ecstasy. Na pewno to nagranie pojawi się na tej imprezie.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki. Reklama.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
3: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
4: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

0: Dobra kawa w dobrym towarzystwie. Ja mówię, dobrowym towarzystwie. To jest chyba to, na co czekacie cały tydzień. 5 minut po 21. Za chwileczkę zerkniemy sobie na GG12 32 19 10.
1: Cały tydzień czekania i znowu się słyszymy. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków, ciebie Macieju. Jeśli możesz, zapuść Emergency z dedykacją dla Michała.
2: What's up Poland? I'm Armin van Buuren and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.

0: się tę łzę?
1: Okej.
0: Okay. Oddaj swój głos na www.muzycznaradio.pl.
2: To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
3: Reklama.
4: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
5: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
6: DMC News. Tom Dutruszaj.
7: Dziś w DMC News wrócimy do polskiej odsłony State of Trance. Spotkamy się również z Westbamem, który podzieli się z wami swoimi przemyśleniami na temat DJingu, a także zaprosimy na Sunset Square Festival 2026. DMC News, jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy.
1: DMC News.
7: Kto był, ten widział i może potwierdzić. Polska odsłona State of Trance, która odbyła się w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival, napisała własną historię. Jednym z jej najistotniejszych punktów był wspólny występ gigantów w swoich kategoriach Armina Van Burena i Johna Summita. Oprócz solowych setów artyści spotkali się razem na scenie, by zagrać formułę face to face. Efekt naprawdę niesamowity. Zdaniem tysięcy uczestników zgromadzonych na stadionie stołecznej Legii był to absolutny hit tego wieczoru. Teraz nareszcie możecie przekonać się o tym wszyscy. Nagranie z tego występu właśnie trafiło do fanów. Godzinne widowisko to nie tylko popis. Umiejętności dwóch wspaniałych artystów to również dowód na uniwersalność języka, jakim jest muzyka trance, bo choć Armin i John reprezentują nieco inne bieguny elektronicznego świata, to tego wieczoru w Warszawie stanowili niezwykle zgrany duet. Ich wspólny występ, podobnie jak cała polska edycja State of Trance, to również znakomite widowisko, którego produkcja stała na najwyższym poziomie. Budujące świetne

Piękny klimat, wizualizacje, efektowne światła i pirotechnika, to wszystko złożyło się na bardzo, ale to bardzo udany wieczór, który na długo pozostanie w pamięci tysięcy uczestników. Przypominamy, że Warsaw Music Festival wróci już w przyszłym roku, ale zanim to nastąpi, TMI, organizator tego wydarzenia, zaprasza na polską odsłonę Resistance, podczas której wystąpią m.in. Masano, Kevin DeVries, Agent of Time, Adam Seluk czy też Kasia Sobczyk. Ta impreza odbędzie się 10 października w Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Polecamy i zapraszamy. DMC News. Kolejne zaproszenie przed nami. Sunset Square to festiwal miejski, którego pierwsza edycja odbyła się 3 lata temu z udziałem m.in. Armina van Burena, gromadząc ponad 12 tysięcy ludzi. Wydarzenie to wyróżnia się spośród innych projektów festiwalowych w Polsce dzięki wyjątkowej lokalizacji w porcie Gdynia, oferującej zapierające dech w piersiach widoki na morze i legendarne okręty marynarki wojennej. W tym roku festiwal odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, oferując spektakularne i niezapomniane zakończenie lata w towarzystwie artystów światowej klasy. Sunset Square Festival 2026, w trakcie którego zagrają m.in. takie tuzy jak Boris Brejsia, Ferry Corsten, Above and Beyond czy Cosmic Gate. To wszystko w dniach 28 i 29 sierpnia, oczywiście tego roku w Gdyni. DMC News. A na koniec czas na kilka przemyśleń od Westbama, który powiedział wprost: nie rozumiem tych wszystkich pytań i narzekań ani ze strony starych, ani ze strony młodych na temat DJ-skich setów. Gdzie tu problem? Niektórzy, w tym młodzi ludzie, interesują się korzeniami kultury klubowej i doceniają set doświadczonego DJ-a, w którym słychać historię i wiele aspektów będących wyrazem całego życia spędzonego z muzyką. A niektórzy młodzi wolą po prostu słuchać innych młodych DJ-ów w swoim wieku, być może właśnie dlatego, że odnajdują siebie w niewiedzy i naiwności rówieśników i w ogóle nie mają ochoty na mądrości i wiedzę starszych pokoleń. Nie mówię tego wcale lekceważąco, podkreślał Westbam. Jako 19-letni DJ też wykorzystywałem moc mojej naiwności i ówczesnej niewiedzy. Moc niewiedzy może być czymś bardzo dobrym. Jedyne, co zwykle nie działa tak dobrze, to gdy młodzi DJ-e chcą być od razu mądrzy i dojrzali, albo gdy starzy DJ-e chcą się podczepić pod młodych i próbują naśladować ich młodzieńczy brak rozwagi. Jak 60-letni artyści, którzy wciąż grają wściekłego młodego buntownika na scenie. To wszystko szybko staje się po prostu żenujące. Ludzie zapominają, jak to jest być młodym, dodaje Westbam, a tym samym jak to jest trochę mniej wiedzieć. I uważam, że to ważne. Młodzi ludzie mają prawo być trochę mniej świadomi. Starsi nie powinni mówić dokładnie tego samego, co słyszeli od poprzedniego pokolenia, gdy byli młodzi. Powinni być trochę mądrzejsi i czegoś nauczyć się w swoim życiu, bo do tego właśnie służy długie życie. I chyba zgodzimy się z tym wszyscy. Czas zatem już teraz na mistrza, zatem Westbam i jego Agartha nadciągają już teraz ze zdwojoną mocą.

0: Black Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Summer with DMC.
3: Best music. Pozdrów dla mojej ulubionej wczasowiczki Malwiśki z Legnicy. DMC, morza szum, ptaków śpiew. Lecimy.
4: Natalia z Grzesiem, pozdrawiamy z Gobina. Słuchamy DMC.

0: to wystartował wam 9-7 w głośnikach w tej chwili. Czas wspomnień, czyli no, nazywamy to bardzo krótko.
1: Classic Hits.
0: To muzyczne radio, to muzyka klubowa, rytm, energia, która no nie pyta o zgodę, po prostu wchodzi w was i tak ma być aż do drugiej. Eter rozgrzany, mam nadzieję, że wasz odbiorniki również. To rozgrzejmy teraz GG 12 32 19 10.

Siemanko DMC maniacy. Miśka pozdrawia ze Stargardu razem z Miśkiem. Lecimy razem z wami na fali najlepszej muzyki w kosmosie. Maćku, kiedy widzimy się w Stargardzie? Do zobaczonka!

0: muzyce radio, w eterze, muzyce radio. Moi drodzy, w apce słuchajcie i też się wgrywajcie.
1: Dobry wieczór, Macieju, witam serdecznie. DMC Maniaczki, DMC Maniaku. Pozdrawiam Tomka i wszystkich ludzi, którzy słuchają dzisiejszy weekend, piątek, DMC.

zasadzie, że ostatnio bardzo mocno kręciłem się na wybrzeżu i tak przyjemnie było posłuchać sobie muzycznego radia. Szczecin, Międzyzdroje, o tam Gorzów i Międzyzdroje, Wapce lata i to całkiem nieźle. A w Warszawie jesteśmy na kanale 11B, we Wrocławiu na 12B, w Krakowie 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała kanał 5B. Andrychów 8D. No i na całym świecie pamiętajcie, jeśli jest internet, jest muzyczne radio. W DAB-ie nie tylko. W każdym zakątku, gdzie dociera internet. Get ready. Gagulec lata. GG12-30-19-10. Bounce. Ta muzyka elektroniczna ma w sobie coś z klubowego tego szaleństwa. Dzisiaj ta muzyka jest bardziej stonowana, piękna. A kiedyś szalona, takie crazy is my life i tyle.

Halo, halo, tu Jamur. Podpisujemy listę obecności. Dzisiaj plenerowo pod blokiem na Osiedlu. Wielkie pozdrówki dla Łysego, Tomka, Tempera i Józia. Pozdrawiam, Bronek Zawora. Hej.

zostawcie, niech tak po prostu będzie. Wiatr się dopiero skręca, a skoro DMC gra, moi drodzy, to będzie okej. A jeśli macie DMC w głośnikach, to każde mieszkanie, tam gdzie jest ten dźwięk, może zmienić się w dobry klub, naprawdę. A kanapa, na przykład pierwszy rząd w klubie, a co? Wyobraź sobie konsolę. To mogą być, nie wiem, w kuchni palniki na przykład. Możecie kręcić czym chcecie. Każdym kółeczkiem w domu. Get ready! Brooklyn.

Dzień, dzień pracujecie, widzę. Ho, ho, ho! Na starcie jak mamy brak miejsca po prawej stronie. W wiadomościach to znaczy, że jest okej.

Dance ma sens, szczególnie piątkowy wieczór, a później kto dobrze się wkręcicie, to i sobota może być niezła i udana. Muzyczne Radio DMC i odpalamy GG już teraz.

zwróćcie uwagę, moi drodzy, muzyka potrafi z człowiekiem zrobić niezwykłe rzeczy. Jeden beat, jeden utwór, nagle wszystko się zmienia. Nastrój, energia, zwykły wieczór, zamienia się w jeden rytm. Tak teraz.

A zaczniemy nasz koncercik od kąt od Jasienicy w Lubuskiem. Dobry wieczór, Arek napisał do nas. Witam serdecznie. Pozdrawiam, bawcie się dobrze i do zobaczyska. Lędziny śląskie. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Kapitalnie, po prostu klimatycznie. Tak trzymać. Pozdrawiam wszystkich DMC Maniaków na kuli ziemskiej. Szymona, Piotra. Udanego wieczoru dla was. Częstochowa. Maciejku, pozdrów koniecznie córeczkę moją. Niech będzie Zosieńkę. Wszystkiego dobrego, Zosia. Pozdrawiam jak co piątek. Kuba. Tańczcie z nami, DMC Maniakami. Why don't you dance with me? Nowa Sól, dobry wieczór na pokładzie. Maciejko z Nowej Soli. Pozdrawiam wszystkich. Klimatach DMC. Moja Gosia, ja i cały świat zapraszam na Pugbeats. Pewnie ktoś tam przyjedzie.

Bartek, Bartek, dobry wieczór, Piechowice okolice. Najlepszego zakazu dnia energetyka, bracie, to dla ciebie wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia dla braci energetycznej. Oni nam dostarczają, słuchajcie, energię, całą moc, która hula w eterze, to no bez prądu nic by się tu nie działo. Byśmy hulali wokół ogniska co najwyżej. Trzymajcie się, pozdrawiam was gorąco. Czerwony kapelusz. Pozdrowko macie z Piechowic. Z całego świata muzyki klubowej, nie tylko. Bartuś, bądź na stanowisku, zawsze i wszędzie.

A zwróćcie uwagę, moi drodzy, jakie to jest fajne. Ludzie się nie znają, nie wiem, 1000 osób, 5, 10 tysięcy. Nie mają pojęcia o sobie. Nagle w głośnikach pojawia się numer. I wszyscy robią to samo, wykonują te same ruchy. Każdy na swój sposób, ale tak naprawdę jednoczą się wokół jednej piosenki. Czyż to nie cudowne? Bo muzyka jest paliwem, moi drodzy, do emocji. W każdy piątek ładujemy bak po korek i lecimy.

klasyki, klasyki, jeszcze raz klasyki. Napisał Wojtek z okolic Gdańska. No Wojtuś, wszystkiego dobrego, baw się dobrze w Gdańsku na wszystkich imprezach. Krzydlina Wielka pozdrawia wszystkich weteranów GMC, też i Agnieszkę. Najlepszego, bracie, baw się dobrze do końca dzisiejszego wydania listy DMC. Maciejko, najlepszego dla mojej rodziny i wszystkich DMC maniaków. Mieszko.

0: Csiha, mit is ez? Summer with DMC. Best music. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie. Summer with DMC.

taka muza daje energię, nie zabiera jej z człowieka, wręcz przeciwnie. Oddaje to, co ma najlepsze, z dużą nadwyżką. Wspomnienia, to jakby zdjęcia. Każdy bit, każdy rytm, każdy klasyk.

Macieju, pozdrowy ze wschodniej granicy. Czuwamy i słuchamy. Przemek. No to Przemu, jestem dumny z was. Dużo spokoju wam życzę. Relaksu nawet, powiem tak szczerze. Niech się nic nie dzieje, po prostu totalne lenistwo. Ale nie zasypiajcie, bardzo was prosimy. Będziemy dbać o was, a wy dbajcie o nas. Pozdrawiam Maślany, Masełko i Justynę. Najlepszego jak co piątek. Malak. Najlepszego dla wszystkich DMC maniaków. Magda, masz uściski od Grzesia. Uściski dla Romka i Krzysztofa. Lecimy z wami, pamiętajcie o nas. Sławek.

DMC muzyka, moi drodzy, może być fajnym, fajnym wspomnieniem, emocją, energią, albo zwyczajnie, no, zabawą. W DMC bierzemy cały ten pakiet i wysyłamy w waszą stronę. A kto jak skorzysta, to już wasza sprawa. 12.30, 2.19.10, tak dzisiaj nakręcone, że najpierw musiałem odbierać długo.

0: Pozdrowienia ze Szkocji, bardzo wyraźnie i głośno was słychać, DMC. Pozdrowienia dla wszystkich za fajerą, którzy w ten piątkowy wieczór muszą, tak jak ja, po prostu tyrać. Szerokości w szczypności, koledzy, koleżanki.
1: Serdecznie ściskamy całą Polonię na całej kuli ziemskiej, gdziekolwiek jesteście. Nie zacznę się w piątek, także. W piątek niech wszyscy, moi drodzy, takieś tam szantaliusze, to jedna wielka rodzina. Piątkowe wieczory. A muzyka zrobi swoje.

Ja proszę, jest Przemek i Dagmara. Pozdrawiamy tych, którzy kręcą się w okolicach basenu. Dobra imprezka pod murami też może być. Pewnie, że tak.

Kto pamięta Iceberg? To jest jeden z moich starych, ulubionych numerów. Mało grany, ale czasami warto przypomnieć taki klasior, petarda. Generator DMC w waszą stronę. Dobry wieczór, pozdrowienia dla wszystkich DMC maniaków. Ja dziękuję. Krystian Kasper, najlepszego. Fachowca pozdrów Maciejku. Od remontów. Gosia Sulesia. Uściski dla Imperatora. Wielkie dzięki. Degustatorzy Skalników. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. A już jutro wracam do Berlina na Rave The Planet po 30 latach od pierwszego uczestnictwa w tej imprezie. Słuchajcie, że jeśli macie szansę, powinniście pojechać razem z tym facetem. Chris was pozdrawia i namawia. Dinozaur, ale serce ma młode.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

serdeczności i fajnych klimatów dla Reni, Romka ze Świebodzic, od Mirka i Asi. Przepraszamy, że nie dojechaliśmy na grilla. Buziaki, ale mu zakręć. Maciejku, pozdrowy dla mojej rodziny od Pawła z Wałbrzycha, z Podgórza. Właśnie wróciliśmy z Gdyni. Uścicki. Siła, siła. Chris w tobie. Pozdrowionka i baw się dobrze.

0: Basieńka zaatakowała nas. Machamy do was, napisała. A Martyni gdzie dzisiaj? Pewnie z tobą gdzieś tam na podorędziu. Uściskaj go od nas, tak jak tylko potrafisz najmocniej. Martyni, do zobaczenia. Przebywaj.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
0: Małgosia, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków z Sadów. Wjeżdżajcie do Sadów, ona tam naprawdę was przyjmie. Bardzo fajnie. Do zobaczenia najpierw na Park Beats. Gosia, przyjrzy wam się. Co z was za modele? Martini? No wiedziałem, że jesteście razem. No. Żartowałem sobie. Chciałem wymusić na was jakieś pisadło. Maciejku, dzisiaj DMC z Mrzeżyna. Pozdrowionka dla wszystkich z Discorda. Dorotka, Karolina, zawsze z wami DMC maniakami. To karteczkę poproszę. Wiem, że dzisiaj się nie wysyła kartek, a jednak na przekór. Idę do zachodu. Kup kartkę, skombinuj długopis, później idź na pocztę, kup znaczek, przyklej, poszukaj skrzynki i czekaj później tydzień, aż przyjdzie. Dobry wieczór, pozdrawiam z Kaczorowa, Michał. Witam, witam, napisał Marcin z Bolesławca. Maciejko, ładuję akumulatory na full. No, nasz generator DMC produkuje tyle energii, że starczy dla wszystkich. Trzymaj się i zapraszamy na czata DMC. Wejście przez muzyczneradio.pl. Dzisiaj krótko, pozdrowie dla wszystkich. Damian z Oleśnicy. Get ready. Witam, pozdrowie dla wszystkich DMC maniaków. Aktywnie cię z myślami przy DMC. Prowadzę turniej. Darterski, u bracie, Maciejko, to nie ma żartów. Potęga dzisiaj z muzą, Dawid napisał, z Jelni Góry. Kocham cię, myszko moja. Rafał. Gorące uściski dla wszystkich. Pozdrowienka dla taty. No to niech będzie. Poszło, weter. Z Lubania pozdrowiem moc. Z pokładu Cabrio. Artur z Oleśnicy. Witam, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo. Hey little girl.

0: kiedyś, gdzie byliśmy, co czuliśmy. Wystarczy kilka taktów, żeby pamięć stworzyła, otworzyła drzwi do naszej jakiejś takiej historii. Kto wywijał do stejk, Sasz, co? Ręka w górę.
1: I had a dream last night.

Żara dzisiaj bardzo aktywna, chyba za sprawą Parkbeat, które nam się szykuje. Pozdrowka dla Ani Bronka, Kuby i Szymona. Justynkę z Surowej też, Marcin.

0: Bożenkę i przyjaciół Rafała, Damiana. Brzeg Dolny, Przemek. Oleńka zaprasza was na czata DMC. Uściski dla Sabiny, która robi słodkie minki. Otoli, przyjaciół. Piotra Zdziałek też. Pozdrów uroczysko, Lubin. Pozdrówy dla wszystkich z Bęki. To robi rądki po Rawiczu.
1: DMC w muzycznym radiu. Muzyka z najlepszym napędem.
0: No dobra, no to lecimy sobie dalej. Wojtek ze Słupska. Ależ wy robicie hałas. Coś niesamowitego na tym Dolnym Śląsku. Możemy robić też u ciebie, nie ma problemu żadnego. Bartek, pozdrowionkę dla wszystkich, którzy odlecieli razem dzisiaj z nami, DMC maniakami. Bawcie się dobrze. No to proszę bardzo, niech ci będzie. Pozdrówki dla wszystkich, którzy latają dobrymi furami i motorami. Zibi, Krzysiek i Jurek.

Lukas, Skokowa i okolice. Najlepszego, energetycznie. Niech moc będzie z wami, DMC maniakami. Energetycznie mają swoje święto. Wojciech melduje się i pozdrawia bardzo mocno. Magda.

Przemek, my wszystkim dobry wieczór, witajcie. Uściskaj Bolka, Doszcza, Matyra, Gumiery oraz Piotra. Przemek, baw się dobrze. Hejko, kierowniku Kanada pozdrawia, jak co tydzień, Krystian. Dołączam do pozdrowek z Żar. Uściski dla wszystkich. Mańka z Irlandii pozdrów, młodego z Żar. Waldorf. Patryk. Zdrowia dla wszystkich, miłości, dobrego klimatu w naszym świecie. Patryk, my tobie też. Puk, puk, ja w sprawie młócenia. Damian z Opatówka. Melduje się na stanowisku. Melduje zakończony 10. sezon na kombajnie. Bardzo trudny, gorący, ale udany. Pozdrawiam wszystkich. Damian.

0: Rumkanie, ja to lubię inaczej trochę. Poproszę o lepszy bit. A to po reklamie.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
3: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
4: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
3: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: Ten numer zagram sobie na Park Beats, obiecuję. Też będzie późno, nikt nie będzie protestował, a ja sobie pojadę.

ten numer was wszystkich pozbiera.

Zawsze od wieków było tak, że letnie wydania DMC no, różnią się od tych, które są jesienią, zimą, wiosną, po prostu lato ma swoje prawa.

Kasienka, bardzo dziękuję i do zobaczenia. W takim razie w piątek i w sobotę na Park Beats. Magdalena pozdrawia wszystkich DMC maniaków, Discorda i cały świat. Magda jest z Drezna.

dawno temu. Powiem wam, że Brzeg Dolny to była taka ostoja programu DMC, a tymczasem no, chyba że to stały reszty. No nie mogę. Stiszek, pozdrawiam i bardzo fajnie, że jesteś tam i reprezentujesz. Dobry klimat.

Old School z Wałbrzycha napisał do nas taki tekst. Dlaczego nie robicie przełączenia na YouTube? No bo nie, no niech inni robią. My nie musimy. Wy dzisiaj nie śpicie, tylko się bawicie. Takie wasze prawo.

pozdrawiam cię na Koka z Wołowa. Kamienna Góra leci z wami, Grzesiu. Uściskaj Maciejku moją 9-letnią córeczkę. No to wszystkiego dobrego. Tosiu wraca ze mną przy nutach DMC. Gorący uścisk dla ciebie, dla niej. Fajnie, że jesteście razem z nami. Wojtek i cała ekipa.

Pamiętam, ten utwór był na liście, słuchajcie, ale tak dawno, chyba w 99 roku. Kanda. Uściski dla wszystkich energetyków, Macieju. Ładuj razem z nimi baterie. No to dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Tomek. Dla ciebie i wszystkich przyjaciół. Dobry lot. Pozdrowienka dla Natalii z Gubina. Od wszystkich, od Grzegorza, od całego świata.

Zdrówko Maciejku dla ciebie, dla całego radia, dla Natalii. Wracam do domku. Najlepszego, Grzegorz z Legnicy. Michał, Krzysiu, Martyna, Magda i przyjaciele. Pozdrowienko od Huberta. Kowal, uściski dla wszystkich. Pozdrawiam, trzymajcie. Zuza. Tomaszek. Lecę z wami DMC Maniakami. Holandia, w dobrym rytmie, w dobrym tonie. Party time.

Kamil ze Skokowej, ściskam was wszystkich bardzo mocno. Tata Paweł, najlepszego. Mama Dorota z Wałbrzycha też, najlepszego. Kacper ściska i pozdrawia. Zdrówko. I Marcela też.

Jarek z Lubina wita wszystkich DMC maniaczków. Dobre nutki, dobra noc. Mirostowice są na pokładzie. Dance Mixture. Pozdrów całą rodzinę od Boryska. Degustatorzy skalników pozdrawiają wszystkich DMC maniaków. A przy okazji jutrzejszą zmianę. To będzie odpoczynek.

Dobry tek, pozdrawiam. Teraz uściski na człowieka, dzięki któremu w każdy piątkowy wieczór jesteśmy razem. DMC kocham.

na Polish Night Merseyed spadają w rytmie programu DMC, napisała do nas Magda. Macia Polić akurat tam lecą, a pamiętaj o tym, żeby, no, jakieś zaklęcie wymówić. Ponoć się sprawdzi. Trzymamy kciuki, Magda.

To są nasze muzyczne delikatesy. Maciejku, odpaliłeś po prostu wspomnienia takie, że serducho się raduje. Grzesiu, nie. Powodzenia. Maciejku, nawet nie masz pojęcia, ile daje nam to radości piątkowy wieczór. Pozdrawiam wszystkich. Dla mojej żony Ani najlepszego i dla dzieciaków oraz Błażeja. I Mario. Krzysiu. Tego września moja Monisia, pozdrawimka dla wszystkich ze Stargardu, zawsze z wami. Irek, Patryk, siabaneczko dla wszystkich DMC baniaków. Pozdrawiamka dla Krystiana z Malty, Marcina Pizzy i ukochanej Sisi. Patryk, Lubań. Podnosimy ciśnienie wam, żebyście mi tam oczko wam się nie przymknęło temu misiu. O. Piotrek, cześć wszystkim na pokładzie. Szprotawa leci z wami, dniem z maniakami. Peter, Marcin, Kaspra pozdrów i siostrę. Siostrę Marlenę, z którą montuję pralkę i suszarkę w rytmach DMC. Marcin ze Stronia Śląskiego. Jak wam wyszło? Dobry wieczór wszystkim DMC maniakom. Radiowców DXR-u pozdrawia Piotr. Opolskie. Nieważne, że się nie znamy, ale wszyscy nadajemy na tych samych falach. To jest ważne. Pozdrowy dla wszystkich. Bro.

Staples, a już się będzie działo. Gdzie? Na Pack Beats. Za tydzień. Maciekasz, głupio pisać, trochę mnie nie było. W każdym bądź razie pozdrawiam wszystkich, całego czata DMC. Do zobaczonka dla tych, którzy się wbierają do Iłowej. Mateusz z Jeleniej Góry. Z Gdańska uściski. Jarmark Świętego Dominika trwa. A u was trwa dobra muza. Pozdrawiam wszystkich. Natalia, Gdańsk. Pozdrawiam dla Krzydliny, Matejko. DMC jest jak piękna imprezka. Odjazdowa z dobrą mocą. Pozdrawionka dla kochanej żony i przyjaciół Moniki, Marcina, uczestników całej imprezy, Michał, Częstochowa. Kacper, pozdrowy dla Krzydliny. Żary lecą z wami, Szymek. Maciejko z nad jeziora, pozdrowień moc. Pozdrawionka dla Justyny, Marcin.

Kolanowice. Pozdrawiamy, lecą z wami. Słuchamy DMC. Paweł, Kasia z Pyrlandii. Wszystkie dla Jakubka, naszego synka. Wszystkiego najlepszego i zdrowia. Nocna zmiana leci z wami, DMC maniakami. Władzia. Ważne napisał tak, najlepszego dla ciebie, Maciejko. No i pozdrów też wszystkich Woodstockowiczów.

Tomati Budzicz. Uściski dla znajomych i przyjaciół z Budzicza i z okolic. Darek Krotoszyn. Pozdrawiam wszystkich przy wieczornych klimatach DMC. Dogma. Pozdrawiamy dla wszystkich. Przemek Brzeg. Brzegu Dolnego. If you're real, like rock the funky beats, like the rock the beat, rock the funky beat.

0: Ascension!
1: BMC, hit wszechczasów.
2: Dla wszystkich tych, którym zależało dzisiaj, aby to nagranie we fragmencie pojawiło się.

z Irlandii pozdrawia, bo się dopomina, kiedy wreszcie. Pozdrow kochaną córeczkę Martynkę. Kocham was, ściskam, Batka ciebie też. Rafał was pamięta. Maciejku, odpalasz takie majowe, świąteczne numery. Damian, no wakacje. Lato ma swoje prawa. Banita Vita. Pozdrówki dla mojego 8. cudu świata. Asi. Słońce, jesteś najlepszym, co mogło mnie w życiu spotkać. Najlepszego dla wszystkich DMC maniaków. Wszystkich Marków, którzy siedzą po garażach, słuchają DMC i dobrze się bawią. Pozdrawiam maszynownię. Darek. Mojęcice, Dolny Śląsk. Marcin z Lubania, dobry wieczór, uściski dla Marzeny. Wojciechów, leci z wami DMC maniakami. Całą rodzinę Maciejku, uściskajmy. Mójka Marcina, tatę, Jacka, mamę, wszystkich, Magdę, słuchają DMC. Siada Śląska ma moc, Piotr i Edytka. Najlepszego dla Matejki z Szydliny. Pytanko, bo słyszałem w radiu, ale nie wiem. Gram i w piątek, i w sobotę także. Patryk, gdzieś tam się zawsze te dwa dni spotkamy na Park Beats. Najlepszego dla Breci, dla Macieja z Iłowej, Grzegorza z Gorznicy. Oraz Władysławy. Dorotka przysłała wam pozdrowy. Wyśmienitej zabawy za tydzień.

to szybko się spać nie pójdziecie, z tego co widzę. Posłuchajcie mojego słońca. Najdroższe słońce. Martynę i Magdę, Michała, Hubercika, od Krzysia, Zwińska. I Grzesiu, pozdrowionka na wszystkich DMC Maniaków. Już za tydzień, podobnie, o godzinie 2:30. Maciej za konsoletą zagra i zaprosi nas na fajną podróż, wypełnioną mega pięknymi dźwiękami. Pozdrowienka dla Darka, moje rodzeństwo, czerwonego kapelusza jak zawsze i jego uroczą małżonkę, Sylwię, Basię i Martiniego, cały DMC team, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy tam będą i nie tylko, Grzegorz z Goznicy. Pozdrowionka ze środka Atlantyku, bo tego jeszcze nie było. Darek z Nowogrodzca, pozdrowionka dla wszystkich. Macieju, nowi słuchacze dołączają do rodziny DMC. Krystian, Kasia, Maciej. Kasia druga, Adrian. Marzena, Jacek, Jola i cały świat. I bardzo dobrze. A jak ktoś pyta, jak będzie na Park Beats,

Jeszcze chwilę, jeszcze moment, wracamy, bo przywitam was nowką sztuką. Georgie i nagranie Sweet. Dobry trencik. Już się szykuję.

0: Zawianka z Gubina dla mojego męża Adama. To już jest, moi drodzy, Facebooczek.
1: DMC. Znajdź nas na Facebooku.

Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl.

will never bring us down. We are ready to rave.

0: samolot nad waszymi głowami dzięki Alex Morph, Ram i Groteska w podkładzie. Wcześniej Bix, wiele gwiazdek, 1442 notowania listy DMC.
1: Podoba ci się ta muza? Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
0: Serdecznie ściskam wszystkich nieśpiących, bo za kwadrans pierwsza. Wiem, że późno. Malinka pozdrawia wszystkich. Ostatnie gigusy dzisiaj. Najlepszego od Patrycji z Poznania dla wszystkich DMC maniaków.

Słuchajcie, zostało nam jeszcze 13 minut. I sobie myślałem, co by tu ładnego zagrać. No i ten Tiesto już nie jest na miejscu pierwszym, żeby było jasne. Zagramy też numer, który wam się ostatnio bardzo podobuje. I'm Music.

Jeszcze szybciutko dla Mariusza z Targoszyna. Moc, taki full power. Dużo zdrowia dla wszystkich na nowy tydzień. Niech się wam wiedzie, Patryk. Lwówek Wielkopolski pozdrawia DMC. Całą rodzinę. Krzysiu Dobrego. Damiano. Pozdrów mojego syna Patryka. Słuchamy, ładnie się wkręcamy. Damian.

0: No trzeba przyznać, że to jest jeden z ładniejszych utworów Duranda, a tak naprawdę tyle utworów Duranda, ile mamy na liście, dawno nie było. Mów królem. To za tydzień zobaczymy. A my usłyszymy się w niedzielę po 18. Maciej Wolf, dziękuję. Pięknie wam dziękuję. Było miło. Teraz będzie energetycznie dzięki temu facetowi.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio. And welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: Best in trance and progressive.